0: więc też nie chciałbym, żeby ktoś miał wrażenie, że próbuję w jakikolwiek sposób tę osobę, do której mam ogromny szacunek, wykorzystać. Więc tylko tyle może powiem. To jest jakoś tam blisko chyba te blisko myślenia o pewnym charakterze swojej kariery Wojtka. Bo wydaje mi się, że Wojtek też nie idzie taką oczywistą drogą, tylko stara się być, ile się da,
1: swoim wierny. Szlakiem.
0: Tak jest, tak jest.
1: No, natomiast o kolejnym wykonawcy kolejnego nagrania chyba możesz powiedzieć bardzo osobiście, bo utwór Stones to jedyna w tym zestawie pieśń, którą sam napisał i sam wykonał Maciek Sobczak.

0: O Maćku Sobczaku mówiliśmy już w poprzedniej audycji, wspominaliśmy jego inicjatywy związane z jego zespołami, czyli z Hot Water i Smooth Gentleman. No ale Maciek też, jak rozumiem, coś tam sobie skrobie do szuflady też dla siebie. I czy to jest jedna z jego wydłubanych z szuflady piosenek?
1: On ma domowe studio, więc nie tylko do szuflady, ale też nagrywa te rzeczy. Ma ich mnóstwo, ale ma też jeszcze jedną cechę. Dysponuje dosyć dużą ilością gitar. Różnych bardzo. Od cigar boxów po gitary Stratocaster, Telecaster, Gibsony. No, przeróżne instrumenty. On mówi, że musi mieć dużo tych gitar, ponieważ te gitary go bardzo inspirują. Ma ogromną łatwość pisania i ten utwór nie jest z szuflady, bo ten utwór jest po prostu taki właśnie zainspirowany Telecasterem, który go wziął do ręki i zaczął grać. Chcieliśmy, na którymś etapie, jak już tam jakby dalej pracowaliśmy nad utworem, żeby to troszeczkę nawiązywało do stylistyki stonesowej. Myślę, że jest tam dużo tego, ale też jest bardzo dużo Maćka Sobczaka z tym jego zamiłowaniem do Marka Knopflera, do Dire Straits, to się gdzieś tam wszystko jakoś łączy. Bardzo, bardzo maćkowo-sobczakowy utwór, uważam. Tutaj należy wspomnieć harmonijkę ustną, którą zagrał Michał Kielak, znakomity. Próbował, nie mogliśmy osiągnąć tego brzmienia stonesowego i w którymś momencie wkurzyliśmy się i podłączyliśmy mu wielkiego gitarowego Marshalla JCM-900 z ogromną paczką 4x12 cali i po prostu graj przez to. No i tak to zabrzmiało.
0: Wykonawca kolejnego utworu sugeruje, że to będzie tak zwany blues. No bo imię, nazwisko i pseudonim, czyli Big Daddy Wilson, to sugeruje prawdziwe korzenne granie. Czy tak będzie? Posłuchajmy.

0: always win, baby.
1: Big Daddy Wilson to jeden z tych prawdziwych, mówię to tak troszkę umownie, ale Big Daddy Wilson to jest człowiek bluesa, który nasiąkał tą muzyką od dzieciństwa, chociaż za swoje miejsce na ziemi wybrał Europę. I tutaj jest tak naprawdę osadzony, tu jest znany i pewnie tutaj w Europie poznaliście się.
2: Big Daddy Wilson mieszka w Niemczech, chociaż to się, z tego co się orientuje na bieżąco, to się troszeczkę zmienia, to znaczy jakby tą drogę odbywa w odwrotnym kierunku, czyli ta pozycja europejska pozwala mu też w tej chwili budować coraz mocniejszą pozycję w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy się przy okazji jego koncertu w Świeciu, w czasie festiwalu Blues na Świecie. Sprawcą tego kontaktu był po raz kolejny Bartek Szopiński, który z nim grał na tym koncercie i który zauroczył Big Daddy Wilsona swoją grą. To nie wiem, czy zdradzę jakieś tutaj sekrety, czy nie, ale wiem, że troszkę się nie udało to w tym roku, bo trochę za późno zaczęli panowie rozmowę, ale wiem, że Big Daddy Wilson miał konkretne propozycje dla Bartka. W tym roku chyba one będą bardzo skromnie zrealizowane, bo po prostu już obaj panowie, też zwłaszcza Bartek, już miał swoje plany dosyć tam jakby zafiksowane, ale wiem, że Big Daddy Wilson mówił, że nie udało się, ale ty, bracie, się szykuj, nie? Także myślę, że coś z tego jeszcze ciekawego może powstać. Big Daddy Wilson nagrał wokal, też jakby jest kolejnym z tych wykonawców, który poprosił, żeby jednak oddać mu prawo do napisania tekstu. Zrobił to bardzo fajnie. Przysłał nam pierwszą wersję. Zgraliśmy to, przygotowaliśmy, odesłaliśmy do kolaudacji, czy jest wszystko w porządku. Kilka dni minęło, trochę się zacząłem już niepokoić, czy coś jest nie tak. I się okazało, że zatelefonował i powiedział, wiesz co, ten utwór nagram jeszcze raz. W lepszym studiu nagram to trochę inaczej, bo ta kompozycja zasługuje na to, żeby to zrobić znacznie lepiej. Dla mnie no to było coś nieprawdopodobnego, także ogromna przyjemność i właśnie to, że nie potraktował tego od tak sobie, tylko po prostu przyłożył się do tego niesamowicie i sam postanowił to zrobić jeszcze raz. Zaśpiewał fantastycznie. Tutaj też wspomnę o chórkach, bo tam też świetną robotę zrobiła Kasia Rościńska. W ogóle Big Daddy Wilson był zszokowany jakością tych chórków. Mówi, jak to brzmi, w ogóle to jest fantastyczne. Bardzo miłe słowa, bardzo osobiście dziękował za w ogóle za możliwość współpracy i za to, że powstała taki fajny utwór. To naprawdę dla mnie ogromna przyjemność, tym bardziej, że ja podkreślam też, mówiąc o tej płycie, że dla wielu z tych wykonawców, no, z punktu widzenia artysty solowego, no to ja właściwie jestem nikim, no bo wcześniej takich rzeczy nie robiłem i musieli trochę takiej osobie zaufać, no bo to jednak...
1: No ale dostałeś mu świetny produkt. Wiesz, to ja to traktuję troszkę tak, że dostał wspaniały pierścień, do którego miał włożyć klejnot. No i na początek włożył taki kamyk jakiś z troszkę ze skazą, czy też drugiej klasy. Przyjrzał się temu pierścieniowi z tym kamieniem i uznał, nie, no muszę wymienić to i wsadzić tu prawdziwy brylant. No i dzięki temu uzyskaliśmy właśnie taki oto piękny produkt.
2: Myślę, że ta przypowieść jest właściwa.
1: No i kolejne nagranie, w którym Maciej Kręc nie uczestniczył jako autor tekstu, bo ten tekst napisał John Clifton, $100.

0: Nazwisko John Clifton już się przewijało w naszej rozmowie wcześniej. To jest też nazwisko nie tylko kojarzone z Maciejem Kręcem, ale także dla mnie może nawet bardziej wcześniej z Bartkiem Szopińskim, bo John Clifton uczestniczył i w nagraniach Smooth Gentleman i Boogie Boys.
1: Był producentem.
0: Tak, i był producentem. I że tak powiem, to jest dwustronna współpraca Bartka Szopińskiego właśnie z Johnem Cliftonem, czyli z takim dobrym bluesowym duchem z Fresno, California.
1: Historia tego utworu była taka, że zrobiliśmy muzykę i tu też robiłem to z Maćkiem Zdanowiczem. I no tu główną rolę gra gitara. Powiedziałem Maćkowi tak, to ma być odnaleziony w Luboniu pod Poznaniem, czyli tam, gdzie mieszkam, zaginiony rękopis utworu Stevie Ray Vaughana. Oczywiście duży uśmiech, ale chcieliśmy bardzo po teksasku to zagrać. To miała być po prostu banda Jesse Jamesa, która leci przez Teksas, nie bierze jeńców i po prostu konie z pianą na ustach rwą do przodu. No i taki miał być ten utwór. Bardzo energetyczny, taka czysta przyjemność po prostu wariackiego pogrania. To włączył się jeszcze Bartek oczywiście na organach Hammonda i uważam, że bardzo fajnie wpisał się w to John Clifton. On mówi, przez jakiś czas nie miał pomysłu na tekst. Ja mówię, słuchaj, wszystkie kontakty moje z Amerykanami zawsze w jakimś stopniu ocierały się o pieniądze, bo wy lubicie bardzo pieniądze, więc napisz tekst $100, czyli o tym, że w zasadzie trochę tak jest teraz, że wszystko na sprzedaż.
0: A teraz, proszę Państwa, proszę posłuchać hymnu firmy Woody's Backline.

0: Znają Państwo określenie boogie-woogie, prawda, bo ono funkcjonuje w słownictwie muzycznym od ponad 100 lat. Woody boogie to jest gra słów, która nawiązuje niewątpliwie do tej stylistyki, ale także nawiązuje do tej części życia Maćka Kręca, która jest chyba równie istotna jak muzykowanie. A która daje też, powiedzmy sobie szczerze, możliwość pewnego oddechu i takiego podłoża czysto materialnego, które pozwala artyście na spełnianie swoich życiowych marzeń i kaprysów.
1: W jakimś sensie tak, ten utwór można potraktować jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwszy to trochę właśnie taki, o którym tutaj rozmawiamy, ale ja bym raczej do tego podszedł tak. Płyta powstała w czasie COVID-u. To jest bardzo trudny okres dla firm technicznych, bo tym się zajmujemy. I to był czas, gdzie ludzie mieli rzeczywiście wiele niepokoju, wiele takiego no, zwykłego niepokoju o to, co będzie jutro. Czy uda się zarobić pieniądze, czy uda się przeżyć, przetrwać. Chciałem jakoś jakby oddać cześć tym ludziom, z którymi pracuję. To są bardzo kolorowe osoby. Niektóre pracują 30 lat, 40, czy 30 kilka lat w showbiznesie. To są osoby rozpoznawalne niemal tak, jak gwiazdy muzyczne. Nazwiska wymieniamy: Karambę, Woodysa, Pickera, Jaca.
0: No, to są osoby sobie nie z nazwiska, tylko z ich słynnych ksywek.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Są to postaci niewątpliwie no, dające takie gwarantowane tło, ich twarze gwarantują pewną jakość muzycznego przedsięwzięcia, że tu nie będzie żadnej skuchy.
1: Misją bekleniarza jest to, żeby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy muzykowi. Często się mówi tak, że twój show jest tak dobry, jak twoja ekipa techniczna. I to trochę tak jest. Że po prostu my to kochamy, my to lubimy. Ci ludzie, o których tutaj piszę, to są też jakby moi współpracownicy, moi przyjaciele, takie osoby. One pracują tutaj, bo to kochają. To jest bardzo ciężka praca. To są nocki, to jest dźwiganie ciężarów, sprzętu, to jest duża odpowiedzialność na koncertach live telewizyjnych czy jakieś, no czasami jest tylko jedna szansa, żeby ten kabel poprawić i to trzeba poprawić ten właściwy, żeby uratować sytuację. Nie można panikować, to są też osoby barwne z tego względu, że one też troszeczkę zdejmują stres z artystów, to znaczy pewien żarcik, odwrócenie uwagi powoduje, że ten zestresowany człowiek, który za chwileczkę musi zagrać sztukę życia, bo nie wiem, będzie go oglądać kilka milionów ludzi, powoduje, że on wchodzi na tę scenę uśmiechnięty albo przez moment o tym stresie, o tej tremie zapomni. To jest też taka rola bekleniarza, bo my pracujemy najbliżej, bo zajmujemy się instrumentami, czyli to od nas zależy, czy ta gitara jest nastrojona, czy ten wzmacniacz po odkręceniu zagra, czy nie zagra, czy perkusista ma komfort i ma dobrze ustawiony instrument, czy no te wszystkie jakby drobne rzeczy, które powodują, że muzyk jest w komforcie i wie, że my tam zawsze z boku stoimy, patrzymy na niego i jeżeli tylko on mrugnie nam, że coś jest nie tak, to my już po geście wiemy, co jest nie tak i za chwilę ma pana w czarnym kapturze, którego kamery nie widzą, a który już mu tam coś przykręca, reguluje, pomaga i jakby się nim opiekuje.
0: To ja ci jeszcze, Maćku, dodam takie moje spostrzeżenie z punktu widzenia gościa, którego rola na estradzie kończy się z chwilą, kiedy wypowiedział tradycyjne dobry wieczór państwu i dwa słowa wprowadzenia. I potem ja się wycofuję na zaplecze i widzę właśnie tych, którzy tak, to jest słabe określenie, nie ma w polskim języku lepszego, ten baklejniarz, prawda? Ja dodatkowo jeszcze widzę, że oni rozumieją muzykę, lubią muzykę.
1: Często świetnie grają.
0: Grają, tak. I potrafią też, to też niestety widać czasami, no ocenić, jeżeli ten, który stoi tam przed tym tłumem, no nie spełnia. Ale nie, i widzę, że czasami jest to taki ból, no, że ja już nic nie mogę zrobić, żeby on śpiewał czysto na przykład, prawda? Ja zrobiłem już wszystko, ale tego się nie da.
1: Ale tego my nie mówimy nigdy.
0: Nie, oczywiście, no to jest profesjonalizm. Przy Woody Boogie jeszcze myślę, że ważnym by było podkreślenie roli kolejnej postaci związanej z Norwegią. Erik Zal jest przecież bardzo istotnym elementem nagrania Woody Boogie.
1: Tak, Erik jest bardzo istotnym, ponieważ Erik zaśpiewał to przede wszystkim, zagrał na gitarze bardzo stylową solówkę, uważam, i jednocześnie Erik napisał tekst. To jest może ciekawe, ponieważ pisze o moich przyjaciołach ktoś jakby obcy, ale opowiadałem, jak to się w czasie towarzyskim spotkań opowiada się wiele historii, a my tych historii z backstage'a, czyli zza sceny, mamy po prostu na tony. No bo jeżeli ktoś pracuje 30 lat w showbiznesie, no to różnych rzeczy się naoglądał. I ileś tych historii opowiedzieliśmy Erikowi i Erik mówi, wiesz co, ja to zrobię, ja wiem, jak to zrobić. No i to zrobił. Wydaje mi się, że też zrobił to bardzo stylowo, bardzo fajnie. Był zresztą w Warszawie, u mnie w magazynie nagrywaliśmy klip. Ten klip jest też dostępny na moich social mediach. Niesamowicie sympatyczny człowiek. Bardzo zdolny muzyk, bardzo stylowy. On sporo czasu też spędził w Stanach, co słychać, że to jest u niego naturalne. Był na festiwalu w Suwałkach. To też jest osoba, która wygrała bodajże w 2016 roku European Blues Challenge. Tak. Także to dosyć poważny zawodnik i rzeczywiście też pozycja jego w Norwegii jest bardzo, bardzo poważna. I tam no to jest muzyk rozpoznawalny i tym bardziej mi miło, że też oczywiście za namową Bartka Szopińskiego, czyli mojego norweskiego łącznika, udało się go namówić do współpracy.
0: I wreszcie dochodzimy do takiego punktu muzycznego związanego z albumem Brothers and Friends Maćka Kręca, w którym no, jest taki akcent liryczny, bym powiedział. I to jest akcent liryczny zamykający ten zbiór i znowu nawiązujący do tego pięknego głosu z tajemniczej, a czasami bardzo też ożywczej muzycznie Norwegii.
1: White Flower to jest utwór, który zaśpiewała Helene Misund. Ona tak to pięknie zaśpiewała. To jest niezwykle wrażliwa, cudowna dziewczyna o anielskim głosie. Do każdego utworu przygotowuje klip. Do każdego. I będzie, część jest teraz już chyba 8 czy 9 klipów jest już opublikowanych. Pozostałe będą publikowane po wakacjach. Tam jest w ogóle fajny klip nakręcony z drona na północy Norwegii. Te jeziora, lasy. Przepiękne rzeczy. Cudowna dziewczyna. I tutaj też wspomniałbym fortepian. Tutaj gra Jacek Piskosz, czyli też muzyk, który przez wiele lat grał z Marylą Rodowicz, który też był bandliderem w programie Idol, który też był dyrygentem na festiwalu w Opolu ileś lat temu, wielkiej klasy muzyk. Też znamy się od czasów studenckich, jeszcze kiedy studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Także też jestem mu bardzo wdzięczny, że się zdecydował. No i myślę, że zrobił to przepięknie.
0: Tak jak w zasadzie wszyscy bracia i przyjaciele, czyli Brothers and Friends, którzy towarzyszyli Maciejowi Kręcowi w realizacji jego płyty, jego albumu. I teraz Maćku, zanim zabrzmi jeszcze ten liryczny akcent White Flower kończący drugą płytę, powiedz, czy te dwie płyty zamykają twoje plany realizacyjne, jeśli chodzi o twój udział w polskiej fonografii?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że kiedy zaczynaliśmy to robić i robiliśmy, to byłem pewien, że to jest jednorazowe wydarzenie. I trochę chyba nadal o tym tak myślę. To jest pewna przyjemność. To słowo marzenie tu się pojawia. Zresztą też jak ludzie proszą mnie, żebym podpisał te płyty, to zawsze im piszę, warto spełniać marzenia. tak to traktuję. Nie wiem, czy to będzie miało jakąś formę kontynuacji. Myślę, że to pokaże życie. Na dzisiaj tego nie planuję. Nie planuję też jakby grać tego na żywo, bo trudne to byłoby do zrobienia. Bo trudne i kosztowne bardzo. Są jakieś propozycje, powiem, żeby to zrobić jednorazowo. I żeby tych ludzi zaprosić jednak i to wykonać. Jeśli one się skonkretyzują i będzie rzeczywiście jakaś taka poważna rozmowa na ten temat, to myślę, że to przemyślę. Natomiast na dzisiaj jest to, co jest, czyli jest płyta, jest zamknięty jakiś czas, są inspiracje, są też inspiracje płynące ze współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Dla mnie wielki zaszczyt, honor, z dużą pokorą do tego podchodzę. Te osoby zagrały na moje nazwisko, ale to jest, podkreślam bardzo mocno, to jest praca zespołowa i to praca bardzo dużego zespołu, niezwykle zdolnych ludzi, ludzi, którzy poświęcili mi swój czas, swój talent i zrobili to, wydaje mi się, tak jak z wszystkimi z nimi rozmawiam i jak to czuję, że zrobili to na 100%. I chyba dlatego ta płyta z tych głosów, które do mnie docierają, jest odbierana jako coś, co jest na dobrym, wysokim poziomie i myślę, że zawdzięczam to tym wszystkim ludziom i to jest coś wspaniałego.
0: O albumie Brothers and Friends opowiadał jego autor i twórca. Maciej Kręc był gościem pierwszego odcinka Bluesa. Dziękuję Ci, Maćku, bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. Jestem redaktorem tego cyklu od 45 lat i na razie nie zanosi się na to, żebym przestał być tymże. Otaczająca nas rzeczywistość nie tylko zmienia nam codzienność, ale także i wpływa na cotygodniowość. Kiedy kilka dni temu planowałem program dla tego właśnie wydania Bielszego odcienia bluesa, wydawało mi się, że mam już ten program całkiem skrystalizowany, ale to, co się wydarza wokół nas, potrafi zmienić to, co się wydaje już być zamknięte. Tak też się stało w przypadku programu tej właśnie audycji. 7 kwietnia 2020 roku w wieku 73 lat w Nashville, Tennessee zmarł John Prine.

Angel from Montgomery. Poetycko opowiedziana, dramatyczna historia kobiety w średnim wieku, która czuje się o wiele starsza niż naprawdę jest. Najbardziej znaną wykonawczynią tego utworu jest oczywiście Bonnie Raitt, ale w tym nagraniu towarzyszy jej autor tej piosenki, czyli John Prine. Artysta, który odszedł od nas 7 kwietnia 2020 roku po dłuższej chorobie i po załamaniu zdrowotnym, do którego doprowadził niestety ten okropny wirus COVID-19. John Prine to artysta na wskroś amerykański. Może dlatego też nie został spopularyzowany po tej stronie Atlantyku, a myślę, że także u nas w Polsce to nie jest zbyt znana postać. Ale jego rodacy porównują go do samego Boba Dylana, do najwybitniejszych twórców współczesnej muzyki amerykańskiej. Muzyka Prine'a nie jest może specjalnie atrakcyjna, natomiast w korelacji z tekstem nabiera zupełnie innego wymiaru. No, tekst jest w języku angielskim, więc dlatego sądzę, że te miliony fanów na świecie nie zawsze mogą połączyć muzykę z tekstem, by zrozumieć, jak wspaniały jest to przekaz. Prine pisał dla ludzi pracy, dla ludzi smutnych, starych i zagubionych. Niektórzy specjaliści porównują jego twórczość do twórczości literackiej Johna Steinbecka. Podobnie jak ten autor, potrafił ciemne strony codzienności opowiadać także z takim typowym dla amerykańskiego społeczeństwa humorem. Angel from Montgomery jawi się jako jego najważniejsza kompozycja. Była zresztą wykonywana oczywiście nie tylko przez Bonnie Raitt. Wśród bardziej znanych wykonawców tego utworu znaleźli się także chociażby Dave Matthews, John Denver czy Ben Harper. Także Susan Tedeschi na jednej ze swoich pierwszych płyt zamieściła kompozycję Prine'a Color of the Blues. Ale my posłuchamy ponownie koncertowego wykonania tej piosenki. To będzie duet Susan Tedeschi i autor John Prine.

Susan Tedeschi w duecie z Johnem Prynem, Color of the Blues. Także inni muzycy znacznie młodszego pokolenia niż John odnajdowali w jego muzyce mnóstwo inspiracji, także próbowali zawrzeć bliższy, przyjazny kontakt z

albumem zatytułowanym The Tree of Forgiveness. Na tej płycie znalazło się ich kolejne wspólne dzieło Caravan of Fools. Oto wiązanka dwóch piosenek, które są owocem przyjaznej współpracy Dana Auerbacha i Johna Prina.

0: Ta piosenka, Caravan of Fools, pochodzi z wydanego w 2018 roku albumu The Tree of Forgiveness. No, okazało się, że to jest już ostatni album Prime'a. Nie wiem, w jakim nastroju realizował Prime ten swój ostatni album, ale kończy tę płytę utwór zatytułowany When I Get to Heaven, czyli Kiedy dotrę do nieba. I tą piosenką chciałbym pożegnać twórczość Johna Prine'a w dzisiejszym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, ale żeby Państwu przybliżyć literacką maestrię tekstów Johna Prine'a, pozwolę sobie na przetłumaczenie dwóch fragmentów tekstu piosenki When I Get to Heaven. Kiedy dotrę do nieba, uścisnę dłoń Boga. Podziękuję za bogactwo błogosławieństw, którym mnie obdarzył. Potem wezmę gitarę i założę rock'n'rollowy band. Zamelduję się w super hotelu. Czyż życie po życiu nie jest piękne? I kończy tę pieśń takim oto pasusem. Kiedy już dotrę do nieba, strzelę sobie koktajl. To będzie wódka z piwem imbirowym i zapalę papierosa długiego na 5 mil. Będę się całował z piękną dziewczyną, kręcąc się na karuzeli. Tak jest, stary człowiek będzie imprezować.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

0: John Prine.
1: No i tak oto poprzez anegdotę o współpracy Johna Prina z Johnem Cashem doszliśmy do miejsca, w którym Johnny Cash dokonał swoich ostatnich nagrań. To coś nazywa się Cash Cabin Studio, mieści się w Hendersonville w stanie Tennessee. Jest to rzeczywiście coś w rodzaju takiego domeczku zbitego z drewnianych bali, zdaje się, że krytego nawet gądem, którego wnętrzu Johnny Cash urządził sobie studio nagraniowe i tam dokonał słynnych swoich American Recordings. Trafiłem na nową płytę wykonawcy z kręgu Americana, nazywa się on Caleb Cottle, który wspólnie z znakomitymi muzykami z kręgu Williego Nelsona, Leona Russella i Dana Auerbacha nagrał tam swoją płytę. Nie dość, że okoliczności wydają się takie dosyć siermiężne, no to też Caleb Cottle wspólnie ze swoim producentem ustalili zasady zmierzające w kierunku archaizacji brzmienia. Nie mieli słuchawek, stosowali stare mikrofony, to wszystko było nagrywane na taśmowe magnetofony. No i w ten sposób powstał album zatytułowany Better Hurry Up. Fragmenty tego albumu przedstawiam także w którymś z wydań Nowalijek spod Baobabu, a teraz proszę posłuchać, jak Caleb Cottle wykonuje własny utwór zatytułowany Call It A Day. Nagranie pochodzi oczywiście ze słynnego Cash Cabin Studio.

Moja intuicja mi mówi, że wielu słuchaczkom i słuchaczom ciśnie się na usta pytanie, no dobrze, Amerykany, folki, bardzo poetyckie, różne rzeczy, dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa, a gdzie jest ten blues, blues? No dobrze, więc będzie. Teraz przez prawie 30 minut blues, blues, a zaczynamy od bardzo żwawej, żywej i energicznej przesyłki bluesowej wprost z Chicago.

Prawda, że bardzo przyjemnie kręci? Keep it driving to tytuł tego nagrania, a ono z kolei otwiera nowy album duetu John Primer i Bob Corritore. Duetu wzbogaconego wianuszkiem fantastycznych chicagowskich muzyków, którzy dołączyli do Johna i Boba przy realizacji tego albumu. Nosi ta płyta tytuł The Gypsy Woman Told Me. Oto tytułowy utwór z tej płyty.

Kompozycja Muddy'ego Watersa, The Gypsy Woman Told Me, dała tytuł nowemu albumowi duetu John Primer i Bob Corritore. To płyta zawierająca 12 nagrań, brzmiących jak najlepsze standardy bluesa chicagowskiego. No i nie dziwnego, bo sporo tutaj takich właśnie bardzo historycznie już utrwalonych w programie różnych wykonawców utworów, jak chociażby to, które otwiera płytę Chucka Willisa. Tu mieliśmy kompozycję Muddy'ego Watersa, no a poza tym mamy utwory z repertuaru Jimmy'ego Reeda, Bo Diddley'a, czy nawet J.J. Cale'a. Są też dwie kompozycje Johna Primera. Wśród wykonawców towarzyszących Primerowi i Bobowi Corritore są Billy Flynn, gitarzysta, Bob Welsh, pianista, Kit Anderson, który tym razem głównie zajmuje się produkcją i w jednym numerze wspomaga wykonawców grą na organach, i poza tym jeszcze doborowa stawka chicagowskich muzyków sesyjnych. Cała płyta to mięsisty, chicagowski, współczesny, elektryczny i radosny blues. Z tego albumu jeszcze jedno nagranie, kompozycja Sandy'ego Jonesa, Walking the Back Streets and Crying.

Premiera płyty Johna Primera i Boba Corritore, The Gypsy Woman Told Me, przewidziana jest na pierwszy dzień maja 2020 roku, święto pracy. W drugiej połowie maja 2020 roku planowana jest premiera płyty Jeffa Healy, zatytułowanej Heal My Soul, z tym, że będzie to specjalna Deluxe Edition. Ten deluxe polega na tym, że do zestawu utworów albumu, który ukazał się oryginalnie w 2016 roku, dodano drugą płytę zawierającą nagrania koncertowe Jeffa Healy z 1999 roku. Koncert odbył się w Rockefeller Music Hall w Oslo, oczywiście w Norwegii. No to korzystamy z tego, że jesteśmy też programem Deluxe, pierwszy odcień bluesa, i przypomnimy z tej płytki nagranie jakżeż bardzo standardowe. Dust My Broom. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki, redaktor cyklu Bielszy odcień bluesa, bardzo wita słuchaczki i słuchaczy. A szczególnie witam słuchacza i patrona, pana Pawła Sokoła, który no, wyrasta nam na takiego prymusa, jeśli chodzi o patroństwo i słuchactwo, bowiem jest jednym z najbardziej aktywnych słuchaczy Radia Baobab. Nie dość tego, że jest aktywny, to jeszcze odpowiada na moje apele. Już raz odpowiedział bardzo udatnie i dzięki temu mogliśmy wysłuchać audycji pod tytułem Bielszy odcień bluesa, której autorem był pan Paweł Sokół. No a teraz okazuje się, że pan Paweł wysłuchał mojego kolejnego apelu i skierował do mnie takie oto pisemko, oczywiście internetowe. Panie redaktorze, co prawda mój kącik patrona już miał miejsce, ale skoro koleżanki i koledzy nie bardzo się kwapią do składania propozycji, to przedstawiam moją kolejną. Brawo, panie Pawle, bardzo dziękuję. A wy, dziewczęta i chłopcy, słuchaczki i słuchacze, patronki i patroni, troszkę się wstydźcie, że nie chcecie wysyłać do mnie swoich życzeń i tym samym przyczyniać się do uatrakcyjnienia programu audycji Bielszy odcień bluesa. No i pisze pan Paweł dalej. Sheryl Crow duety live. To w zasadzie pomysł na co najmniej audycję, gdyż tych duetów znalazłem niewyobrażalne ilości. I tutaj wylicza pan Paweł. Kid Rock, Chris Stapleton, B.B. King, Joe Walsh, Vince Gill, Chris Christopherson i tak dalej, i tak dalej. Plus jeszcze do tego dodaje pan Paweł takie egzotyczne na pozór połączenie jak Prince. Z tą babką chcą grać wszyscy chyba. No i nie ma się co dziwić. No dobrze, to ja się też nie dziwię. Za chwilę dalszy ciąg wywodu pana Pawła, a teraz, żeby wprowadzić nas w nastrój, zapraszam na naszą scenę The Rolling Stones i Sheryl Crow.

0: Derek Rose, thank you very much.
1: Hunky Tongue Women, The Rolling Stones i Sheryl Crow z takiego albumu, czy w zasadzie to jest wideo zatytułowane Licked Live in New York City, rok 2003, no i wtedy właśnie po raz, nie wiem który zresztą, Sheryl Crow skojarzyła swój głos z muzyką The Rolling Stones. Ten właśnie utwór, to nagranie wybrał nasz patron, pan Paweł Sokół, jako jedno z pięciu, które wymienił wprost. No a poza tym zostawił mi wolną rękę co do pozostałych wyborów, więc ja korzystam z tej wolnej ręki i do tej współpracy Sheryl Crow z The Rolling Stones dorzucam coś bardzo świeżego, czyli nagranie, które znalazło się na wydanej w 2022 roku wideobiografii Sheryl Crow zatytułowanej Sheryl Music from the Future Documentary. Utwór nosi tytuł Live With Me, to oczywiście z repertuaru Stonesów, kompozytorzy Jagger Richards. Zresztą oni już wykonywali ten utwór live, koncertowo, no ale korzystając z mojej wolnej ręki przedstawię teraz nagranie studyjne. Sheryl Crow w utworze Stonesów na harmonice gra Mick Jagger.

Sheryl Crow od wielu lat przyznawała się do fascynacji muzyką brytyjskich wykonawców, brytyjskich zespołów, które, jak sama kiedyś powiedziała, potrafiły amerykańską muzykę korzeni, czyli blues i country, tak przyrządzić, że stawały się zupełnie nową formą rock and rolla. Współpraca z The Rolling Stones o tym świadczy. Nie tylko The Rolling Stones, także Led Zeppelin są przedmiotem fascynacji Sheryl Crow. Świadczy o tym chociażby jej udział w nagraniu takiego składaka poświęconego twórczości Led Zeppelin. Płyta nosi tytuł Encomium, A Tribute to Led Zeppelin. Ukazała się w 1995 roku. No i ten swój ukłon w stronę Led Zeppelin składali wówczas Big Head Toad and the Monsters, Tori Amos, Rollins Band, Four Non Blondes, no a także Sheryl Crow.

chyba najbardziej znany kontakt Sheryl Crow z muzykiem z naszego kręgu bluesowego czy około bluesowego, to jej nagrania i kontakty osobiste z Ericiem Claptonem. Nic więc dziwnego, że także takie nagrania koncertowe znalazły się wśród wyborów pana Pawła Sokoła. I są to dwa nagrania Sheryl Crow z Claptonem, które pochodzą z koncertów dobroczynnych organizowanych przez Claptona, z których dochód przeznaczony jest na jego centrum na wyspie Antigua, które to centrum pomaga ludziom wyjść z uzależnień. No więc pan Paweł zażyczył sobie Tulsa Time i Little Wing. No to bardzo proszę, może tyle tylko, że w innej kolejności, bo nagranie Little Wing pochodzi z 1999 roku, a Tulsa Time z 2016. Dwa razy

Oczywiście nie tylko artyści z kręgu okołobluesowego nawiązywali kontakty muzyczne z Sheryl Crow i dokonywali nagrań. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Under the Covers. Na okładce widać było cztery stopy, dwie męskie, dwie żeńskie, wyłaniające się spod kołdry. I to był taki żarcik, który sugerował, że być może wykonawcy, którzy są na tej płycie, mogą się pod kołderką pięknie zabawiać. Ale to niekoniecznie było zgodne z prawdą, raczej chodziło o pewien zabieg zabawowy. Autorem tej płyty był znany kantrowiec Dwight Yoakam. Zaprosił on do nagrania także Sheryl Crow i oto w ich wykonaniu stary przebój Baby Don't Go.

Ta niezwykłą łatwość, z jaką Sheryl Crow potrafi przenosić się z gatunku na gatunek, a nie tracąc niczego ze swojej indywidualności, zaobserwował także B.B. King i jego management, i na płycie zatytułowanej po prostu 80, czyli tej, która podkreślała 80. urodziny B.B. Kinga, znalazło się nagranie duetu B.B. Kinga z Sheryl Crow. Need Your Love So Bad.

David Lynch, znany reżyser filmowy, jest znany także jako inicjator różnych przedsięwzięć dobroczynnych. Między innymi w 2009 roku, dzięki jego zachęcie, szereg artystów zgodziło się wystąpić na dobroczynnym koncercie zatytułowanym Change Begins Within. To się o wszystko odbyło w znanej sali Radio City Music Hall w Nowym Jorku i wystąpiło tam wielu słynnych artystów, a dochód z tego został przeznaczony właśnie na dobroczynną fundację Davida Lyncha. Wystąpili wówczas Paul McCartney i Ringo Starr. Był to jeden z takich bardziej znanych momentów, w którym ci dwaj uczestnicy zjawiska The Beatles ponownie się skojarzyli. Z dawnych wykonawców pojawił się także Donovan, a z tych bardziej współczesnych Eddie Vedder, Moby, no i także Sheryl Crow, która z Benem Harperem, bowiem Ben Harper także uczestniczył w tym koncercie, wykonała wówczas pięknie wielki hit George'a Harrisona My Sweet Lord.

Jednym z artystów, który szczególnie ulubił sobie koncertowanie i nagrywanie z Sheryl Crow, jest Willie Nelson. Znalazłem w swojej bibliotece przynajmniej 10 dowodów na to, że dobrze im się razem występuje, dobrze im się razem śpiewa, co oznacza, że muszą się też świetnie rozumieć. No więc na tę okoliczność i to troszkę pan Paweł Sokół, który zainicjował pomysł audycji z Sheryl Crow w roli głównej, zaproponował wprawdzie City of New Orleans z Willie Nelsonem jako piosenkę, która mogłaby podkreślić znaczenie tej współpracy, ale ja pozwolę sobie i pan Paweł, jak sądzę, wybaczy, pójść moim własnym tropem i zaproponować państwu dwa nagrania Willie'ego Nelsona z Sheryl Crow. Whiskey River i For What It's Worth. Willie i Sheryl.

2012 roku odbył się galowy koncert inaugurujący prezydenturę Baracka Obamy. Wielu znakomitych artystów wówczas pojawiło się, ten koncert został zarejestrowany. Była również tam Sheryl Crow. I tym razem zaprezentuje się nie w bluesowym otoczeniu, ale powiedziałbym w takim progresywnie jazzowym, bo jej partnerem w znanej kompozycji One Love będzie Herbie Hancock.

Nie znam współczesnych zapatrywań politycznych Sheryl Crow, ale znam jej zapatrywania na sytuację równouprawnienia we wszelkich możliwych dziedzinach społecznych. W 2020 roku Sheryl Crow nagrała niespodziewania dosyć single zatytułowany Women in the White House, czyli kobiety w Białym Domu. To nawiązuje też do poprzedniego nagrania, czyli do jej udziału w koncercie uświetniającym inaugurację prezydencji Baracka Obamy, ale przede wszystkim świadczy o tym, jaką Sheryl Crow jest orędowniczką właśnie takiego całkowitego równouprawnienia. Women in the White House, Sheryl Crow na zakończenie tej audycji. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie bardzo historyczne wydanie Bielszego odcienia bluesa. Historyczne w dwóch aspektach. Po pierwsze, no jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał pogrzebać w internecie, to pewnie okaże się, że ten Bielszy odcień bluesa ma numer 600. Co nie znaczy, że 600 audycji Bielszy odcień bluesa zostało zrealizowanych przez mówiącego te słowa, bo zacząłem odliczać gdzieś dopiero pod koniec 2007 czy 2008 roku, a wcześniej jakoś nie przyszło mi to do głowy i nie prowadziłem takiej szczegółowej buchalterii. Jak już wielokrotnie mówiłem, historia Bielszego odcienia bluesa sięga końca 1975 roku, więc jakby nie liczyć, to jest ponad 45 lat działalności Boba na różnych antenach. Więc gdyby tak to wszystko zliczyć do tak zwanej kupy, to pewnie okazałoby się, że jest tych audycji grubo ponad 2000. No ale nie będziemy się tym specjalnie przejmować i przejdźmy do aspektu drugiego historycznego, a ten drugi historyczny aspekt to jest 50 lat wytwórni Alligator, najznakomitszej i chyba najsłynniejszej firmy płytowej zajmującej się repertuarem bluesowym. 50 lat temu Bruce Iglauer, który do dziś jest szefem tego przedsięwzięcia, postanowił nagrać Hound Dog Taylora i wypuścić jego płytę na własnym tak zwanym labelu. I ten label nazywa się Alligator. W czerwcu 2021 roku ukazał się bogaty zbiór reprezentujący znaczną część zasobów nagraniowych firmy Alligator, pogrupowanych przez Bruce'a Iglauera w trzy bloki. Każdy blok znalazł się na jednej płycie CD. W sumie 58 nagrań, 58 artystów i zespołów oczywiście. No i ja sobie pomyślałem, że skoro już w innej audycji przedstawiłem 5 czy 6 pierwszych nagrań z tego właśnie zestawu, to w tym Bielszym odcieniu bluesa przejdę do prezentacji tych nagrań, które wiążą się z moimi bezpośrednimi wspomnieniami, no bo będą to nagrania artystów, którzy w Polsce występowali. Zapewne znaczna część spośród słuchaczek i słuchaczy Bielszego odcienia bluesa też odnajdzie wśród nich artystów, z którymi miała okazję się zetknąć, to znaczy być wśród publiczności. Zaczniemy od dosyć bliskiego kontaktu, czyli od zespołu The Cashbox Kings, które udało mi się sprowadzić na Suwałki Blues Festival. No i to było bardzo miłe spojrzenie na współczesną muzykę chicagowską. Aha, jeszcze dodam do tego, że komentarze, którymi będę ilustrował poszczególne nagrania, są w dużej mierze inspirowane komentarzami samego Bruce'a Iglauera, który do każdej pieśni nagranej na tym zestawie jubileuszowym dołączył swoje kilkuzdaniowe wspomnienia na temat wykonawcy. Jeśli chodzi o Cashbox Kings, informuje nas Iglauer, że bazują oni na dwóch osobowościach, czyli na harmonijkarzu i autorze tekstów i muzyk, czyli na panu Joe Nosku. No a druga podpora to Oscar Wilson, czyli wokalista z tym świetnym, głęboko brzmiącym bluesowym głosem. The Cashbox Kings rozpoczęli swoją działalność na początku XXI wieku. Przez tych ponad 20 lat nagrali 10 albumów, w tym dwa właśnie dla firmy Alligator. I oto teraz Cashbox Kings w takim zabawnym numerze, który zresztą grali na Suwałki Blues Festival. Tytuł Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun, The Cashbox Kings.

Kolejne moje wspomnienie wiąże się z postacią bardzo barwną i potężną, bo to człowiek o bardzo potężnej posturze, czyli C.J. Chenier, który wraz ze swoim The Red Hot Louisiana Band już dwukrotnie wystąpił na festiwalu Rava Blues. Z tym też wiąże się taka moja zabawna dosyć anegdota, ale w 100% prawdziwa. Otóż przy drugiej swojej wizycie C.J. Chenier, zauważywszy mnie w spotku w tym słynnym korytarzu, którym się dochodzi do wielkiej sceny, rzucił się na mnie z uściskami, wołając: cześć, cześć stary, jak się masz, co u ciebie słychać? No troszkę się zdziwiłem, bo nie wydawało mi się, że mogę być aż tak bardzo zapamiętany i rozpoznawalny, ale wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Otóż okazało się, że jestem stałym gościem w domu C.J. Cheniera, bo on otrzymał od Irka Dudka po koncercie pierwszym taśmę z nagraniem koncertu, taśmę wideo, a ja na tym wideo występuję jako zapowiadacz.

czymś bardzo niezwykłym i ekstra, no to prezentuję mu to nagranie, a ono rozpoczyna się właśnie od mojej fizjonomii i mojego okrzyku CJ się nie, stąd też moja twarz zapamiętana została przez CJ-a i stąd owa radość, że znowu może mnie zobaczyć. Zresztą radość obustronna, bo CJ Chenier to bardzo sympatyczny gość i do tego jeszcze świetny muzyk. Oto jego utwór zatytułowany Au contraire, mon frère, czyli sól takiej luizjańskiej muzyki zwanej Zajdę.

Kolejne miłe wspomnienie z pobytu w Polsce artysty, który nagrywał dla firmy Alligator, to wspomnienie związane z zespołem Smoking Joe Kubek and Benoit King. Byli na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostawili bardzo pozytywne wrażenie swoim koncertem. Żal, że nie powrócą już, no bo Smoking Joe zmarł niestety w wieku 58 lat zaledwie i to było podczas jego trasy.

koncertowej w północnej Karolinie. Choroba powaliła go tuż przed wejściem na scenę. Z albumu zatytułowanego Blood Brothers z 2008 roku Smoking Joe Kubek and Benoit King w nagraniu Don't Lose My Number.

feel this way. Kolejne wspomnienie związane z artystami, którzy nagrywali dla Alligatora, to wspomnienie Nicka Mossa, który wraz ze swoim zespołem też występował na Jimmy Way Blues Festival. Nick Moss ma za sobą wielkie doświadczenie z grą z tytanami bluesa chicagowskiego. Grywał z Jimmy Rogersem, z Willie B. Guy Smithem czy z Jimmy Dawkinsem. No a od 1997 roku występuje jako lider własnego zespołu. Nagrał w Chicago 12 albumów związanych klimatycznie właśnie z tym miastem. A Bruce Iglauer wybrał do zestawu jubileuszowego nagranie Nicka Mossa z harmonikarzem Dennisem Greeningiem zatytułowane The High Cost of Living. I to jest tytułowy numer z albumu, który ukazał się w 2018 roku.

Fantastyczne wspomnienia z koncertu mam też po wizycie Joe Louisa Walkera. To wielka postać współczesnego bluesa, ale powiedziałbym nawet więcej niż bluesa, bo on także z wielkim sukcesem grywa utwory prawie czysto rockowe, choć zaczynał od bardzo, bardzo korzennych nagrań z kręgu muzyki delty. Był członkiem zespołu Lightning Hopkinsa, Mississippi Freda McDowella. Grywał przez wiele lat w najlepszych klubach w San Francisco. Jego niezwykła gra gitarowa, a także głos kształcony w młodości w chórach gospelowych stanowi ogromną siłę współczesnego bluesa. Nagrał dwa albumy dla firmy Alligator, oba nagrane we współpracy z najsłynniejszym, chyba współczesnym producentem okołobluesowym, czyli Tomem Hembridge'em. Z albumu zatytułowanego Hellfire z roku 2012 Joe Louis Walker wykona I Won't Do That.

Jedną z najmilszych postaci, z jaką miałem do czynienia podczas koncertów w Polsce, jest niewątpliwie Kenny Neal. Wiecznie uśmiechnięty, zawsze z pełną otwartością w stosunku do swoich fanów. No i przede wszystkim świetny muzyk. I wokalista, i gitarzysta z takim pokoleniowym, że tak powiem, doświadczeniem, bo przecież jego ojciec, słynny harmonikarz Rayful Neal, niewątpliwie przekazał mu tę niezwykłą zdolność ukołysania publiczności. Wspominam bardzo, bardzo sympatycznie kontakt z nim na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę, jak często pada w tej audycji ta nazwa i to miejsce, bo też bardzo to zasłużone miejsce dla kultywacji współczesnego bluesa. A w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa Kenny Neal przypomni się w takim swoim podstawowym manifeście muzycznym, czyli w utworze I'm a Bluesman, które pochodzi z albumu Hoodoo Man, wydanego w 1994 roku, oczywiście przez firmę Alligator.

Choć katalog firmy Alligator w dużej mierze jest oparty na twórczości muzyków chicagowskich, to oczywiście nie stroni także od innych wykonawców, którzy są związani z, a to z zachodnim, a to z, ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I właśnie ze wschodniego wybrzeża pochodzi grupa Roomful of Blues, którą mieliśmy możliwość spotkać podczas ich występu na festiwalu Rava Blues. Koncertują i nagrywają od ponad pół wieku i przez ten czas przez zespół przewinęło się wielu znakomitych muzyków. W ciągu tego półwiecza zespół nagrał 24 albumy, w tym 6 dla firmy Alligator. Pięciokrotnie był nominowany do nagrody Grammy, no i 7 razy byli nominowani do kategorii Blues Music Awards. No ale przede wszystkim to jest zespół koncertowy, o czym mieliśmy możliwość przekonać się właśnie podczas ich występu w Spodku podczas Rawy Blues. Na to jubileuszowe wydawnictwo Bruce Iglauer wybrał z szerokiego katalogu nagrań grupy Roomful of Blues właśnie utwór, który nosi w sobie ich nazwę. Z płyty z 2020 roku In a Roomful of Blues.

Niewątpliwą siłą tego zbioru 58 nagrań dokumentujących dokonania firmy Alligator przez ostatnie pół wieku jest to, że wśród nagrań historycznych odnajdujemy także nagrania prawie współczesne. Nagrania młodych muzyków, którzy dopiero od niedawna stanowią o sile amerykańskiego bluesa. Wśród nich znajduje się także Selwyn Birchwood. I tu znowu powrót na scenę spotka do festiwalu Rava Blues, bo tam właśnie Selwyn Birchwood zagrał także i ten utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą. Jego własna kompozycja zatytułowana Living in a Burning House.

Jednym z najnowszych, najbardziej współczesnych nagrań, które Bruce Iglauer umieścił na swoim jubileuszowym zestawie, jest nagranie zatytułowane The Longer That I Live. Wykonawca Curtis Salgado. W 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany Damage Control. A ja z ogromną atencją odnoszę się do twórczości Curtisa Salgado, bo to nie tylko znakomity muzyk, świetny wokalista, doskonały harmonikarz, ale także człowiek prezentujący taką ogromną odporność na przeciwności życia. Zmożony bardzo groźną chorobą, wydawał się być już stracony dla środowiska, ale przezwyciężył to zło, przezwyciężył tę chorobę i miejmy nadzieję, że Curtis Salgado będzie nadal fanów swoich cieszył fantastyczną bluesową formą. The Longer That I Live, Curtis Salgado.

Bardzo emocjonalny wpis Bruce'a Iglauera towarzyszy nagraniu Michaela Burksa, gitarzysty i wokalisty, który zbyt szybko opuścił ten świat, a Bruce Iglauer ogromnie cenił jego talent i jego niezmożoną energię. Potrafił podtrzymywać atmosferę swoich koncertów ponad wszelkie limity, zdawałoby się, a jednocześnie utrzymywał w pełnym napięciu swoją publiczność. Michael wystąpił na festiwalu Rava Blues i niestety wkrótce potem, po nagraniu kolejnej już czwartej płyty dla Alligatora, odszedł od nas w wyniku ataku serca w wieku zaledwie 54 lat. Oto Michael Burks w nagraniu Love This.

0: Album 50-lecia firmy Alligator obejmuje głównie nagrania studyjne, ale zdarzają się też rodzyneczki koncertowe, jak chociażby nagranie Tomego Castro z jego The Pain Killers, nagranie zatytułowane Make It Back to Memphis. Pamiętam, jak Tommy Castro zagrał ten utwór podczas kolejnego już tym razem wspomnienia z festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Mam osobiste bardzo miłe wspomnienie, bo po koncercie Tommy Castro zszedł na dół do zatłoczonej piwnicy pod Ostrowskim Centrum Kultury i tam wziął udział w jamie, w którym mnie też udało się w chórkach wykonać jeden utwór razem ze słynnym mistrzem. W tym nagraniu na szczęście chórki robią już inni artyści. Tommy Castro and the Pain Killers, Make It Back to Memphis.
1: Party time, it's Saturday night, everybody.

zbiór 58 nagrań, które dokumentują półwiecze firmy Alligator, kończy nagranie Toronzo Cannona. Bardzo charakterystycznie kończy, bo kończy takim akcentem bardzo chicagowskim. To utwór zatytułowany The Chicago Way, pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu The Preacher, The Politician or The Pimp. Toronzo to postać kojarząca się nieodłącznie z Chicago. Toronzo przez wiele, wiele lat łączył pracę muzyka z pracą codzienną kierowcy chicagowskiego autobusu miejskiego i dzięki temu mógł w swoich tekstach odnosić się do codzienności chicagowskiej, stąd też zapewne Bruce Iglauer uznał, że jego The Chicago Way będzie właściwym akcentem końcowym zbioru 58 nagrań z okazji półwiecza firmy Alligator. Posłuchajmy więc The Chicago Way na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Hey Jimmy, po raz pierwszy razem. Najlepsi polscy gitarzyści, wśród nich Jan Borysewicz, Leszek Cichoński, Zbyszek Hołdys, Wojtek Waglewski grają słynne przeboje Jimiego Hendrixa. Hey Jimmy, książka z płytą i materiałem szkoleniowym dla gitarzystów już w sprzedaży. Poleca Gazeta Wyborcza. Hey Jimmy.
1: Radio Baobab.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wzruszonym bardzo. Przyczyn parę. Po pierwsze, Pat Travers tak pięknie wykonał Statesboro Blues. Po drugie, debiutuje z bluesową audycją w Radiu Baobab. Po trzecie, ta audycja nosi tytuł Blues Corner, a więc tak jak kiedyś audycja, którą prowadziłem w świętej pamięci Radiu Kolor. Mówię świętej pamięci, bo ono wprawdzie istnieje pod tym samym tytułem i hasłem, ale w zupełnie innym kształcie. To było to Radio Kolor, które tak wszystkich nas bawiło w pierwszej połowie lat 90. Następna przyczyna mojego wzruszenia to jest to, że ten Blues Corner ma niewątpliwą asocjację z innym Blues Cornerem, który objawia się co tydzień w radio newsletter Aliny Dragan, w tym samym internecie, w którym ja teraz do Państwa mówię i do którego nadaję. Jak ktoś chce tam się do tej Aliny i do tego Dragana i radio newslettera dobrać, no to na stronie jest jakiś odnośnik. Bardzo tam różne są ciekawe rzeczy. I Pat Travers będzie odtąd nam patronował i Blues Cornery rozpoczynał. No ale przecież nie on jeden na tym świecie tak pięknie gra. Grają również i śpiewają inni zawodnicy, męscy i żeńscy, a wśród nich i taki oto dziwak.

Niby bluesowa audycja, a tu takie coś dziwnego. No i zaraz mi się zapchała skrzynka z mailami, wśród których te najłagodniejsze to mówią: Chojnacki, jesteś głupek, co takie puszczasz. No, to już się tłumaczę. Otóż to jest stare bardzo nagranie, pochodzące z 1961 roku, wykonawca Gary U.S. Bonds, tytuł Quarter to Three. To nagranie było bardzo wysoko na liście Billboardu i chyba było to najistotniejsze nagranie w karierze Gary U.S. Bondsa, który poza tym miał jeszcze parę takich tanecznych, rozrywkowych, popowych numerów, School Is Out, New Orleans, Dear Lady Twist i tak dalej. I wtedy, w tych latach 60., nie to, żebym ja za nim przepadał, no ale wiedziało się, że taki zawodnik istnieje i to tu dużo mówić, tolerowało się. Zniknął on mi z horyzontu. Od tych lat 60. minęło lat 40. I tu nagle w ubiegłym roku pokazała się nowa, no nowa, bo przedtem jeszcze jej nie było. Płyta Gary U.S. Bondsa, album w formie kompaktowej, nagrany współcześnie i nie dość tego, całkowicie bluesowy. Ja z początku do tego podchodziłem z dużym takim dystansem i szczerze mówiąc nie wierzyłem, że ktoś tak śpiewający i w takiej z takiej estetyki mi znany może nagrać porządną bluesową płytę. I dlatego nawet jej sobie nie sprowadzałem do momentu, w którym zobaczyłem, że ta płyta, a nosi ona tytuł Back in 20, dostała nagrodę W.C. Handy'ego, czyli takiego bluesowego Grammy, w kategorii najlepszy comeback roku. Sprowadziłem tę płytę i muszę teraz Państwu powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych krążków tegorocznych. Bez przerwy prawie kręci mi się w moich różnych odtwarzaczach. I teraz będę do niego i Was zachęcał, drodzy słuchacze Radia Baobab i Blues Cornera.

Shuffle, shuffle, shuffle. To jest ten sam Gary U.S. Bonds, który minut temu 5 śpiewał wesołą popową piosenkę Quarter to Three. A Murder in the First Degree nie dość, że tak pięknie nam szaflowo przedstawił, to jeszcze jest współkompozytorem tego numeru wspólnie z gitarzystą Markiem Leimbachem, który na gitarze mu wdzięcznie też tutaj przygrywał. I cała płyta jest taka pełna takiej właśnie bluesowo-południowej energii. Mnóstwo nawiązań do takich teksańskich brzmień. Momentami mam wrażenie, że to jest taki młodszy kolega Delberta McClintona. Troszkę młodszy, niewiele młodszy. W każdym razie dokładnie ta sama estetyka, ten sam dynamizm, czyli to, co ja przynajmniej lubię ogromnie. Tej płyty pewnie nie byłoby, gdyby nie to, że Gary ma znakomitych i takich znaczących bardzo przyjaciół, mianowicie Bruce'a Springsteena, z którym kiedyś w latach 80. jeszcze coś nagrał, i Southside Johnny'ego, tego od Ashbury Jokes. Obaj i Southside Johnny i Bruce, The Boss, pochodzą z New Jersey i to widać wpływa na te ich jednoznaczne rozumienie sztuki Gary'ego U.S. Bondsa. Za chwileczkę obaj, i Bruce, i Southside Johnny z Gary U.S. Bondsem wystąpią w piosence Can't Teach an Old Dog New Tricks. To jest utwór otwierający ten album. A potem raz jeszcze Gary U.S. i już tylko sam Southside Johnny i Take Me Back. Przypominam, Gary U.S. Bonds, jego nowa bluesowa płyta, która zdobyła nagrodę W.C. Handy'ego w tym roku za najlepszy comeback. Tytuł tej płyty Back in 20.

Z albumu Back in 20, Gary U.S. Bonds, Can't Teach an Old Dog New Tricks i Take Me Back. I tak sobie pomyślałem, że może warto by pogrzebać w pamięci i na półeczkach z płytami i wykopać takich wykonawców, którzy wrócili po latach teraz jakoś ostatnio, czyli powiedzmy w ostatniej dekadzie. Takie spektakularne bluesowe comebacks, owszem, miały miejsce i dzisiaj, czy raczej w tej właśnie audycji, sobie kilka z nich przypomnimy. Johnny Jenkins, gitarzysta, wokalista, troszkę kompozytor też, pochodzi z tej samej, z tego samego rejonu Stanów Zjednoczonych, co The Allman Brothers, czyli no właśnie z Georgii, a konkretnie urodził się w Macon w Georgii. W 1939 roku, no więc już nie taki nastolatek znowu. Przez kilka lat był gitarzystą wiodącym w zespole Otisa Reddinga, no ale kiedy Otis zyskał sobie większą sławę i popularność i znaczenie w branży, zaczął również koncertować i więcej podróżować po Stanach i wtedy Jenkins, i tutaj pewna ironia losu się taka zaznacza, powiedział, że on nie będzie jeździł z Otisem, bo się boi latać samolotami. No i dzięki temu pewnie żyje. Johnny Jenkins troszeczkę wtedy tak odszedł w cień, no ale właściciel wytwórni płytowej Capricorn, tej, która wyciągnęła na światło dzienne The Allman Brothers Band, Johnny'ego Jenkinsa też bardzo lubił i postanowił zrealizować mu płytę, do nagrania której zaprosił także Dwayna Allmana. Za chwileczkę usłyszymy dwa nagrania Johnny'ego Jenkinsa z Dwaynem Allmanem z lat 69-70. Będą to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters. Yes.

0: To były dwa fragmenty wczesnej debiutanckiej płyty Jennego Jenkinsa z 1972 roku. Płyta nosiła tytuł Tonton Macoute, a tytuły tych dwóch numerów to Rolling Stone i Walk on Gilded Splinters. Te dialogi gitarowe Jennego Jenkinsa z Dwayne'em Allmanem fantastyczne. To się zupełnie nie starzeje. I tę płytę, tą Macoute, wyprodukował niejaki Phil Walden, założyciel Capricorn Records, który w połowie lat 90. przypomniał sobie o Johnnym Jenkinsie, wyciągnął go gdzieś z przepastnych rejonów rodzinnego stanu Georgii i wsadził go do studia. Co z tego wyszło? Ano, posłuchajcie. Ain't Nothing But the Blues, Johnny Jenkins.
1: Wow, man. I'm just here to tell you a few things about life. And I know you've been through all those trials and tribulations. Bad timing, drinking, staying out all night. You try to wonder what the world could be going on. No kind of peace in your home. Being left alone like that, you know, you think of all kinds of things, but you can't never come up with no answer. It's a very simple thing, and I'm here to tell you that it ain't nothing but the blues, bless you. I'm gonna tell you something.

Comeback po 25 latach, Johnny Jenkins. Płyta zatytułowana Blast Blues, wydana przez Capricorn Records, przez tę samą wytwórnię, która zrealizowała pierwszy jego album i która popierała tak pięknie we wczesnych latach The Allman Brothers Band. Zresztą Phil Walden, założyciel i kontynuator tej tradycji kaprykornowej, do nagrania Johnny'ego Jenkinsa zaprosił muzyków, którzy no, z tego samego kręgu wyrastali, między innymi Chuck Lavell na instrumentach klawiszowych, Chuck, który był i z braćmi, i z Claptonem, i ostatnio ze Stonesami, Johnny Sandlin też gdzieś tam podgrywa, David Hood, słynny basista z Georgii, no w ogóle dobrane bardzo towarzystwo. Johnny Jenkins śpiewa, gra na gitarze i od czasu do czasu też prezentuje swój własny pomysł na bluesową piosenkę, czy też na bluesowy temat. Oto jego bluesowy temat, The Pine Topper Theme, a zaraz potem bardzo oryginalna wersja klasyka bluesowego Statesboro Blues Blind Willie'ego McTella. Johnny Jenkins.

W Blues Cornerze o comebackach, o powrotach po latach na płytach i także, jak z tego widać, nie tylko na płytach, ale i w głośnikach, nawet internetowych. To był Johnny Jenkins, który po ćwierć wieczu nieobecności na krążkach fonograficznych powrócił w 1996 roku płytą Blessed Blues i z tej właśnie płyty zaprezentowaliśmy przed chwileczką The Pine Topper Theme i Statesboro Blues. Teraz głęboko się cofniemy w taką przestrzeń, która jest praktycznie nieogarnialna rozumem przez obecnych dzisiejszych słuchaczy, bo to był czas, kiedy po pierwsze nie było komputera, więc nie było też internetu, ale co więcej, powiem, nawet nie było płyty kompaktowej. Ach, płyty kompaktowej. Nawet w naszej ojczyźnie jeszcze wówczas chyba nie znano płyty długogrającej, tylko takie jakieś krążki, które mogły pomieścić co najwyżej 4-5 piosenek. Krótko rzecz biorąc, rok 1954, no a firmować te nagrania będą czołowe postaci bluesowej sceny owej ery, czyli Howlin' Wolf i Billy Boy Arnold.

wirtualna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, bowiem radio w internecie jest taką właśnie wirtualną sytuacją. Nie upoważnia mnie oczywiście do sugerowania, że za chwilę zaprezentuję comeback w postaci nowego nagrania Howling Wolfa, bo też to niemożliwe przecież. Sygnalizowałem jednakowoż tym właśnie nagraniem obecność w tym Blues Cornerze innego artysty, mianowicie Jedego Williamsa, który akompaniował Howlin' Wolfowi w nagraniu 44. Podobnie zresztą jak było to w przypadku akompaniowania przez Jodego Billemu Boyowi Arnoldowi w nagraniu I Wish You Would. To było w latach 1954-55. Jody zniknął w latach 60. w ogóle ze sceny muzycznej. Zajął się zupełnie innymi zajęciami. Przez ponad ćwierć wieku był po prostu inżynierem czy technikiem w zakładach Xeroxa i pracował przy maszynach, które nie powielały dźwięku, ale powielały papierowe karteczki zapisane drobnym maczkiem. Całe szczęście nie zatracił jednak umiejętności, no i całe szczęście, że nie zapomniano o nim zupełnie, bo w 2001 roku wyciągnął go znowu jeden z producentów z tego jego już dawno zresztą porzuconego zawodu kserowacza. Dano mu do rąk gitarę, nakazano skomponować kilkanaście piosenek i wstawiono do studia. Co z tego wyszło? No, wyszła zupełnie przyzwoita płyta, zatytułowana zresztą tak jak trzeba, Return of the Legend, powrót legendy. I za chwileczkę ta legenda, czyli Jody Williams, tutaj jeszcze smaczku dodaje fakt, że będzie mu towarzyszył Billy Boy Arnold w dwóch nagraniach z tejże właśnie płyty. Come Over to My House i Brown Eyes and Big Thighs. Jody Williams.

0: po 26 latach pracy przy kserografie powrócić jako legenda i to powrócić z sukcesem? No, to jest wyczyn. Jody Williams, Return of the Legend, to tytuł płyty wydanej przez Evidence w 2001 roku i z tej płyty Come Over to My House i Brown Eyes and Big Tights, oba nagrania w towarzystwie Billego Boya Arnolda. No a teraz powrót zasygnalizuje powrót po latach formacji, która kiedyś na początku lat 70. ogromnie mnie kręciła w sposób bardzo naturalny, udany i pełen zapału. Kojarzyli ci panowie rocka, bluesa i co najważniejsze taką sceniczną, ogromną energię w jedną wielką, udaną całość. Mówię o grupie The Jay Giles Band. Oto z płyty Full House trzy utwory połączone w jedną bardzo dynamiczną wiązankę. Peck, Fair and Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. The Jay Giles Band.
1: False teeth, mama. I wanna suck on your gums.

Próbka boogie rocka najwyższej marki The Jay Gales Band, wydanej w 1972 roku przez Atlantic płyty Full House, a były to kolejno Peck, Fern Square, Whammer Jammer i Hard Driving Man. Potem troszkę mi się gdzieś zaczęła tak rozjeżdżać ta moja miłość do Jay Galesa i jego zespołu z tym, co muzycy robili. Jeszcze powiedzmy do momentu Freeze Frame to było wszystko w porządku, a potem gdzieś chyba za bardzo, przynajmniej z mojego punktu widzenia, odjechali w stronę pop rocka, pewnie za sprawą Petera Wolfa głównie. No, ale przyjemne zdziwienie, zaskoczenie i coś w rodzaju takiego powrotu po latach, Comeback 1994, Magic Dick, czyli harmonikarz grupy The Jay Gales Band i sam Jay Gales jako gitarzysta, powrócili, firmując bluesową płytę wydaną przez Rounder w 1994 roku. Blues Time. Jednoznaczny dosyć tytuł tego albumu. Nie jestem nim zachwycony i mówię to szczerze, głównie dlatego, że Magic Dick musiał się tu nam koniecznie zaprezentować jako wokalista. A niestety bywa nieszczęście harmonikarzy, tych dobrych harmonikarzy. Magic Dick i Jay Gales w dwóch nagraniach: I Got to Find My Baby i Nine Below Zero.

To był Magic Dick i Jay Gales. Byli w zasadzie, bo ich przecież dwóch. Z takiej płyty wydanej w 1994 roku, zatytułowanej Blues Time, a zagrali dwa numery, I Got to Find My Baby i Nine Below Zero. Potem Jay Gales zaczął się przewijać w takich konfiguracjach nie do końca może bluesowych, ale bardziej swingowo-jazzowych. I teraz chciałbym go przypomnieć w tercecie z Dukem Robillardem i Jerry Baudouin. To taki kanadyjski gitarzysta, bardzo poważny wykładowca w jakichś tam szkołach muzycznych w Kanadzie. I oni w trójkę nagrali bardzo swingową, bardzo kameralną, ale też i bardzo przyjemną płytę, którą Stony Plain wydało w 2004 roku. I z tej płytki za chwileczkę dwa bardzo kołyszące nagrania. Ain't Nobody Business i Backdoor Blues.

To jest Blues Corner, a w nim nowy gitarowy szczyt, czyli New Guitar Summit, na który złożyli się Jay Gales, Duke Robillard i Jerry Baudouin. Trzech gitarzystów, którzy spotkali się po to, by pograć sobie kameralnie i spokojnie, kołysząco i swingowo. I przed chwileczką z tej sesji dwa nagrania Ain't Nobody's Business i Backdoor Blues. Płytka z 2004 roku, Stony Plain z Kanady. I wracamy na chwilkę jeszcze do Gary'ego U.S. Bonesa, który nadał dzisiejszemu i temu właśnie wydaniu Blues Cornera taki charakter powrotów po latach. Więc za chwilę Gary U.S., który powrócił po latach w towarzystwie Dickie Betsa w nagraniu She Just Wants to Dance.

Gary U.S. Bonds i Dickie Betts, She Just Wants to Dance. W przypadku Dickie Bettsa trudno mówić o jakimś powrocie, bo on tak naprawdę cały czas istnieje. No, tyle tylko, że bez braci i w gronie swoim własnym się kisi. Do braci powrotu już chyba nie ma i nie będzie, ale niech nam wraca Dickie Betts w zdrowiu i w przytomności mentalnej jak najczęściej, bo gitarzysta przecież z niego ciągle pełnowartościowy. Z płytki Dickie Bettsa zatytułowanej Let's Get Together, 2001 rok, utwór zatytułowany I Gotta Know. Dickie pozostaje muzycznie bratem i tego się ukryć nie da. No a że się nie wróci to, co się nie może wrócić, tak widocznie chciała bluesowa opatrzność.

To był Blues Corner, internetowa audycja bluesowa. Na koniec klamerką zepniemy, bo też i on zaczynał nasze spotkanie. Gary U.S. Bonds raz jeszcze. I dodatkowo jeszcze powiem. Sami mężczyźni wystąpili w tym programie, więc w następnym, a nastąpi, będą kobiety. Może nie same, ale w znacznej części. Sygnalizuje obecność kobiet w bluesowym graniu Phoebe Snow, która wspólnie z Gary U.S. Bondsem i Dickiem Bettsem wykona troszkę niecenzuralne w tekście, ale muzyczne, bardzo atrakcyjne Bitch, Dumb Ass.

Nowaliki spod baobabu. Jak już wielokrotnie to podkreślałem, nowaliki meldują się na antenie Radia Baobab niezależnie od sezonu, pogody i też nastroju prowadzącego, czyli witającego słuchaczki i słuchaczy Jana Chojnackiego. Tę nowalikę rejestruję pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy to deszcz bębni o dach, resztki śniegu szarzeją i nikną, no a u nas wschodzą nowaliki. Pierwsza z nich już za chwileczkę zabrzmi w waszych głośniczkach.

Gather Round to tytułowe nagranie z albumu Lee Rockera. Lee Rocker to osobowość znana przecież. Jeden z czołowych bohaterów grupy Stray Cats, zespołu, który sprzedał w sumie ponad 10 milionów albumów na całym świecie, no ale od czasu do czasu Lee Rocker, podobnie też jak i jego współlider, czyli Brian Setzer, nagrywają własne płyty. No więc Lee Rocker od ponad 13 lat, bo chyba w 2007 roku nagrał taką znaczącą solową płytę zatytułowaną Black Cat Bone, no a teraz powraca nowym albumem Gather Round. I to już nie jest taki typowy przejaw rockabilly, którym Lee Rocker zawsze nas zachwycał, ale nie znaczy to, że nie może nas zachwycić także tym, co robi na albumie Gather Round, bowiem tutaj porusza się po różnych klimatach i różnej dynamice swoich pomysłów muzycznych i to też jest atrakcyjne. Chociaż we wszystkim, co tutaj robi, ten jego kontrabas i rock'n'rollowy ząb oczywiście daje o sobie znać. Z albumu Gather Round Lee Rocker jeszcze w dwóch nagraniach. Everybody Wants to be a Cat i Ophelia. Album ukazał się pod koniec stycznia 2021 roku.

Kolejna nowalika wiosenna to album Queena Sullivana, który będzie nosił tytuł Wide Awake i ukaże się na przełomie zimy i wiosny 2021 roku. Queen Sullivan, ha, już ma 21 lata. Ja go pamiętam jak z B.B. Kingiem chyba występował, kiedy na swojej maleńkiej gitarce pięknie towarzyszył królowi bluesa i miał wtedy coś 7 czy 8 lat. No ale przez te kilkanaście lat wydoroślał, głos mu zmężniał i teraz proponuje nowy album. Z tej płyty na razie tylko jeden utwór zatytułowany All Around the World, Queen Sullivan.

Oczywiście, i też zespół The Gimmick śpiewa po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. To kwartet, który oscyluje pomiędzy balladą i folkiem z lekkim udziałem harmonijki ustnej i klimatem zbliżającym twórczość tego zespołu oczywiście do Boba Dylana. Album Road to Eureka ukazał się w styczniu 2021 roku i oto z niego czwórka Holendrów zademonstruje się w dwóch nagraniach: Damage Control i She'll Come Around. Nijmegen, Holandia, The Gimmick.

Mam teraz taką nowalikę, którą spostrzegłem, wertując różne strony obrazkowo-filmowe w internecie, i ujął mnie klimat obrazka, jaki zobaczyłem. Dwóch mężczyzn z gitarkami przy mikrofonach ustawionych gdzieś na jakiejś amerykańskiej połoninie, w tle wysokie, porośnięte lasami góry, klimat lekkiego popołudnia albo już nawet zmierzchu dnia, i tych dwóch dżentelmenów wykonuje utwór zatytułowany Sweet Oblivion. A ci dwaj dżentelmeni to muzyczni koledzy ze słynnego zespołu Squirrel Nut Zippers, czyli Jimbo Mathus i Andrew Bird. I to jest ich własny pomysł na coś nowego, co być może w przyszłości rozwinie się w tak zwany album, czyli zestaw większej liczby utworów. A na razie Jimbo i Andrew, Sweet Oblivion.

0: ชัย
1: How'd we do?
2: That was good. I flapped those verses around, but nothing wrong with that.
1: Seemed rocking to me.
2: Yeah.
3: Sporo w tym wydaniu nowalijek spod Baobabu, takich brzmień nieco folkowatych. I to jest kontynuacja tego właśnie trendu, bo za chwileczkę usłyszą Państwo nagranie zespołu o nazwie James Yorkston and the Second Hand Orchestra. James Yorkston to samodzielny artysta brytyjski, który w takich brytyjsko-irlandzkich folkowych klimatach zachwyca swoich fanów już od kilkunastu dobrych lat. James Yorkston zaprezentował nowy album zatytułowany The Wide Wide River i dobrał sobie za zespół akompaniujący mu szwedzką orkiestrę, która nazywa się The Second Hand Orchestra. To jest chyba 6- czy 7-osobowy zespół prowadzony przez niejakiego Karla Jonasa Wingfista. Przemiły klimat, taki łagodny, a jednocześnie lekko kołyszący. Z albumu The Wide Wide River, James Yorkston and The Second Hand Orchestra w nagraniu A Very Old Fashioned Blues.

Pozostałą część tego wydania Nowalijek spod Baobabu wypełnimy muzyką Marvina Gaye'a. Oczywiście nic nowego, bo tylko już są w dyspozycji wydawców te nagrania, które wielokrotnie już bywały udostępniane słuchaczom na przestrzeni półwiecza. Ale jest okazja, żeby wzbogacić nieco naszą znajomość nagrań Marvina Gaye'a, bo właśnie 22 stycznia 2021 roku minęło 50 lat, pół wieku od wydania znakomitego singla What's Going On.

dla uczczenia półwiecza pojawienia się w obiegu piosenki Marvina Gaye'a What's Going On, jego wydawcy udostępnili przepięknie zrealizowane wydawnictwo zatytułowane What's Going On Deluxe Edition 50th Anniversary. I to jest w zależności od konfiguracji zestaw jednej, dwóch lub trzech nawet płyt, które zawierają nagrania związane z albumem zatytułowanym What's Going On. Myślę, że najbardziej interesujący, bo najmniej chyba ograny w dotychczasowych wydawnictwach jest zestaw zatytułowany Funky Nation – The Detroit Instrumentals. I to jest zestaw nagrań zrealizowanych przez Marvina Gaye'a z młodymi wówczas muzykami na zasadzie pewnego jamowania w studiu wytwórni Motown. Poza Marvinem Gaye'em, który troszkę śpiewa, troszkę mruczy, troszkę gra na instrumentach klawiszowych, w studiu znaleźli się wówczas, i to było zupełnie jednorazowe zgromadzenie, perkusista Hamilton Bohannon, 17-letni wówczas Ray Parker Jr., Melvin Reagan i Leroy Emanuel na gitarach, oraz Michael Henderson, lat wówczas 20, na basie. Jak wspominałem, to są takie nagrania jamujące, czyli czasami nie zaczynają się przyzwoicie, ale mają w sobie ten urok prawdziwego, żywego grania, który zawsze powoduje, że muzyka brzmi jeszcze bardziej kołysząco, niż gdyby była montowana, edytowana, masterowana wielokrotnie. Z tego zestawu Funky Nations proponuję trzy nagrania: Checking Out, Strutting the Blues i Running from Love. Oto Marvin Gaye z kolegami w nagraniach z końca lata 1971 roku.

Na zakończenie tego wydania nowalijek spod Baobabu dwie bardzo stare, ale jakżeż piękne nowalijki, też pomieszczone na jubileuszowym wydawnictwie What's Going On. Po 50 latach ciągle brzmią te utwory wspaniale, kołysząco i tylko raz jeszcze mogą wzbudzać żal, że Marvin Gaye tak szybko zakończył swoją fantastyczną karierę. Mercy, Mercy Me, czyli The Ecology, i Inner City Blues, czyli Make Me Wanna Holler. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki, a żegnają Państwa nagrania Marvina Gaye'a.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Everybody!
2: Bielszy odcień bluesa.
0: A w bielszym odcieniu bluesa, co zapewne nie zdziwi nikogo spośród stałych słuchaczek i stałych słuchaczy, Jan Chojnacki. Zacznę tę audycję od ponowienia apelu. Apelu o aktywizację w gronie słuchającym audycji bielszego odcienia bluesa, aktywizacji, która polega na tym, o czym już wielokrotnie wspominałem, żeby dostarczać do redakcji własnych pomysłów na program bielszego odcienia bluesa. Może to być cała audycja, czyli 10-12 utworów, może to być kompilacja kilku własnych pomysłów, mogą to być utwory ułożone według jakiegoś kodu, albo po prostu takie, które leżą głęboko w pamięci, na sercu, czy też po prostu wiążą się jakoś sentymentalnie. No więc bardzo zapraszam do takiego współudziału w redagowaniu bielszego odcienia bluesa i przypominam, że wszelkie takie propozycje przyjmuję pod moim stałym adresem internetowym, czyli baobab@radiobaobab.pl. A teraz już przechodzę do pomysłu na to właśnie wydanie bielszego odcienia bluesa, który to pomysł jest zarazem pewną sugestią, jak można podejść do własnej idei pełnej, godzinnej czy godzinnej z niewielkim hakiem audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zazwyczaj mieści się w takiej standardowej audycji od 10 do 12 nagrań, w zależności od ich długości. A 12 to oczywista sugestia. 12 miesięcy w roku, a więc teraz będzie to audycja, w której każdy kolejny utwór, każde kolejne nagranie będzie związane z kolejnym miesiącem. Styczeń, luty, marzec, i tak dalej. Ale oczywiście są pewne ograniczenia. No ja sobie stawiam zawsze takie ograniczenie, że to musi być muzyka, która jest kręgu tak zwanej prawdziwej, żywej. Najlepiej, jeżeli będzie zawierała jakieś elementy blue note'u, swingu, czy też po prostu tradycyjnej bluesowej struktury. No albo gdzieś przynajmniej się z tym hasłem bielszy odcień bluesa kojarzy. To założenie znalezienia 12 nagrań odpowiadających kolejnym miesiącom roku sobie narzuciłem. Wydawało się, że będzie nadzwyczajnie proste, a tymczasem napotykałem problemy. No ale o tych problemach opowiem w trakcie audycji. Ze styczniem, czyli z pierwszym nagraniem, nie miałem absolutnie żadnego kłopotu i żadnych wątpliwości. Tu zawsze pomaga nieoceniona Valentine Suite grupy Colosseum. I oto z ogromną radością, po raz nie wiem który już, prezentuję w Radiu Baobab pierwszą część Valentine Suite, czyli January's Search.

Ten styczniowy akcent w wykonaniu zespołu Colosseum był taką oczywistą oczywistością. Problemy zaczęły się już przy następnych dwóch miesiącach, czyli przy lutym i marcu. Luty to po angielsku February. No i kiedy zacząłem wertować moje zasoby, okazało się, że jest w tym pewien problem. Owszem, są takie piosenki, które nawiązują do tego miesiąca, czy też w tekście, czy w tytule, ale jakoś żadna z nich mi nie odpowiadała, zwłaszcza, że, o czym wcześniej mówiłem, narzuciłem sobie pewne ograniczenia stylistyczne. W końcu przyszedł z pomocą Van Morrison i to z pomocą taką, która pozwoliła rozwiązać dwie sprawy za jednym około bluesowym zamachem. Mianowicie na albumie Three Chords and the Truth Vana Morrisona z 2019 roku znalazło się nagranie, zresztą otwiera ono tę płytę, zatytułowane March Winds in February, czyli marcowe wiatry w lutym. Wydaje się, że to jest dosyć osobista piosenka, napisana podczas lutowego pobytu Vana Morrisona na Lazurowym Wybrzeżu, świadcząca o tym, że on też, podobnie jak pewnie my wszyscy, no czeka jednak, kiedy ustąpi zima i kiedy nastąpi to wiosenne przesilenie. Van Morrison, March Winds in February, czyli luty i marzec za jednym zamachem.

Przechodzimy zatem do kwietnia. I tu znowu pozornie coś, co mogłoby sugerować, że utwór ten załatwia dwa miesiące naraz, że tak powiem. Tytuł nagrania April March. Ponieważ jest to nagranie instrumentalne z tekstu, trudno się zorientować, czy autorowi chodziło o to, że to jest kwiecień, marzec, czy też, że jest to kwietniowy marsz, bowiem march po angielsku to jest właśnie marsz. Ponieważ tekst nie daje odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem jednostronnie i bez porozumienia z autorem zilustrować tą muzyką kwiecień. A autorem tego nagrania i tej kompozycji jest nasz dobry przyjaciel z polskich bluesowych festiwali, Norweg Knut Reiersrud. Świetny gitarzysta i człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni. O czym świadczy też i to nagranie. Znalazło się ono na wydanej w 2018 roku albumie zatytułowanym Heat. April March, panie i panowie, Knut Reiersrud.

Przechodzimy zatem do maja. I to będzie konkretnie piosenka o 21 maja. A czemuż to o 21 maja? Co to za niezwykła data? Otóż okazuje się, że 21 maja jest w niektórych rejonach świata obchodzony jako Dzień Skrzypiec, World Fiddle Day. A ponieważ skrzypce, czy też skrzypeczki są bardzo charakterystycznym instrumentem dla muzyki folkowej, a także dla bluegrassu, no nic więc dziwnego, że amerykański folkowo-bluegrassowy zespół Nickel Creek umieścił w swoim repertuarze piosenkę poświęconą właśnie 21 maja. Nickel Creek, 21st of May.

Przechodzimy do czerwca i tutaj muszę się Państwu przyznać, że dokonałem lekkiego zwodu, że tak powiem, bo nie będzie to piosenka, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do klimatu tego właśnie miesiąca, czyli do czerwca. Nie ma w tekście ani w tytule sugestii, że to jest piosenka czerwcowa. Ale wykonawczynią tego utworu jest pani Valerie June, czyli Waleria Czerwiec, można powiedzieć. W duecie z wielką damą soulu i bluesa, panią Carole Thomas, wykona ona utwór zatytułowany Call Me a Fool, Valerie June. Call

Lipiec w kontekście muzyki związanej z miejscem, w którym rodził się blues, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się być dosyć prosty i oczywisty. No bo przecież 4 lipca to święto narodowe Stanów Zjednoczonych, czyli Independence Day, Dzień Niepodległości. No i znalazłem ładną piosenkę, bardzo bluesową, zatytułowaną po prostu 4th of July. Wykonawcą tego utworu jest zasłużony i bardzo korzenny muzyk bluesowy, czyli Big Jack Johnson. Tyle tylko, że jak się dobrze wsłuchać, to on nie zamierza obchodzić właśnie tego wielkiego święta, czyli Dnia Niepodległości, w sposób jakiś bardzo ceremonialny, bo przewija się w tym tekście, a to chęć pójścia na ryby, a to do kasyna, a to po prostu, żeby pograć sobie bluesa. No i może właśnie to jest sugestia, jak spędzać w sposób dla siebie najmilszy, najprzyjemniejszy wszelkiego rodzaju święta obrzędowe i narodowe. Big Jack Johnson, 4th of July.

Przechodzimy do kolejnego miesiąca, z którym ja mam swoje sentymentalne związki, bo przecież chłopak sierpniowy. No i o sierpniu, czyli o miesiącu o angielskiej nazwie August, teraz będzie piosenka. Jej autorem jest Dion DiMucci. Nosi ona tytuł Told You Once in August. Czyli mówiłem ci o tym właśnie w sierpniu. Towarzyszyć mu będą w tym nagraniu dwie znakomitości ze świata bluesa, czyli świetna gitarzystka akustyczna i wokalistka Rory Block i równie świetny gitarzysta akustyczny i wokalista John Hammond. A więc w tym znakomitym towarzystwie Dion i utwór Told You Once in August.

tak się dobrze składa, że na te 12 miesięcy mogłem wynaleźć nagrania niemal na przemian męskie i kobiece. No i teraz pora na damę. Samantha Fish, która odniesie się w swojej piosence do września. Tytuł tego utworu Last September.

Październik teraz będzie. Nie znalazłem jakoś żadnych bluesowych odniesień do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. To może i dobrze. Jest kilka ładnych piosenek o październiku, ale ja wybrałem na tę właśnie okoliczność tej audycji October Song Amy Winehouse. Tutaj jest taka ciekawostka, że to jest utwór, który ona skomponowała. Dołożył się do tego aranżacyjnie Stefan Skarbek. To jest działający do dziś i w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych producent, muzyk, kompozytor, ale to nazwisko Skarbek to nie jest jakieś przypadkowe polonikum, bo jest on potomkiem słynnego hrabiowskiego rodu Skarbków wywodzących się z polskiej Galicji. No więc mamy też przy okazji tej wędrówki po miesiącach roku pewne polonikum. Amy Winehouse, October Song.

listopad, november. Tutaj nie miałem też żadnej wątpliwości, bo november, listopad to tytuł jednego z moich ulubionych nagrań Doyla Bramhalla II. Dodatkową atrakcją może być to, że współautorką tego utworu jest Renée Zellweger, słynna aktorka, która w tym czasie, a był to rok 2016, była osobą bardzo blisko Doyle'owi, tworzyli parę przez dobrych kilka lat, no i ten utwór jest produktem właśnie ich współpracy artystycznej. Chociaż kiedy słuchać się w tekst, to można domniemywać, że powstał on w momencie, kiedy być może w tym związku następowały jakieś dramatyczne zmiany. Doyle Bramhall II, November, listopad.

No i siłą rzeczy docieramy do ostatniego miesiąca w roku, czyli do grudnia. Grudniowe piosenki są zazwyczaj około bożonarodzeniowe, a ja chciałem wybrać taką, która miałaby jakiś bardziej uniwersalny manifest. I taką piosenką jest znany bardzo i przez wielu wykonywany utwór Merla Haggarda zatytułowany If You Make It Through December. Jego wymowę można by podsumować w ten sposób. Jeżeli uda nam się przeżyć grudzień, to, co po nim nastąpi, może już być nieco łatwiejsze. A więc Lucinda Williams, ulubienica znacznej części słuchaczek i słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa, na zakończenie tego wydania audycji. If We Make It Through December. To był oczywiście Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Lubię to everybody rozpoczynające nasz sygnał i lubię też, że ono tak pobrzmiewa co tydzień. Myślę, że część z Państwa, moich słuchaczek i słuchaczy, też to lubi. No więc everybody. To wydanie pierwszego odcienia bluesa jest związane z ogłoszeniem przez Eryka Claptona programu Crossroads Guitar Festival 2023. To zawsze jest niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla blues fanów, nie tylko dla miłośników gitary we wszystkich jej wcieleniach, no ale także dla tych, którzy czekają na coś niezwykłego. No i też mam nadzieję, że ten festiwal będzie i jest już czymś niezwykłym. Marzy się też za każdym razem, żeby pojechać i uczestniczyć przez tych kilka dni w gitarowym, bluesowym święcie. I jakoś się nie za bardzo udaje. No może komuś z Państwa znowu się uda. Mnie chyba nie. Ale kiedy patrzę na program festiwalu, to w zasadzie nie tyle program, ile na tak zwany line-up, czyli na zestaw wykonawców, to myślę sobie, że no nie jest tak źle. No, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że znaczną część wykonawców, zwłaszcza tych spod bluesowego znaku, miałem szczęście spotkać w trakcie moich różnych koncertowych przygód, głównie zresztą na terenie naszej ojczyzny Polski. I w związku z tym będziemy słuchać artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy już wcześniej dali znać swoim talentem podczas koncertów w Polsce. Polecimy alfabetycznie. No a skoro alfabetycznie, to przecież zaraz po A jest B, a skoro jest B, no to Joe Bonamassa, z którym Eric Clapton miał już parokrotnie do czynienia w różnych konfiguracjach, a ja wybrałem tę konfigurację, w której Joe Bonamassa zaprosił Erica Claptona do Royal Albert Hall, czyli do Claptonowej Mekki, i tam wspólnie zagrali coś, co w repertuarze koncertowym Claptona jest jedną z najistotniejszych pozycji. Further On Up the Road, Joe Bonamassa, Eric Clapton.

wśród uczestników Crossroads Guitar Festival 2023 jest też Doyle Bramhall II. No, to jeden z najwierniejszych współpracowników Claptona w historii. Jest z nim związany już od ponad 20 lat. W różnych zresztą przedsięwzięciach i koncertowych, i płytowych. Ja miałem to szczęście porozmawiać dłużej z Doylem Bramhallem II, który zresztą był w Polsce już chyba 3 czy 4-krotnie. I kiedy był pierwszy raz, a było to w 2008 roku na festiwalu Ryśka Lidla w Paprocanach, to był ten moment, kiedy Doyle Bramhall z pewną jednak przykrością stwierdzał, że nie jest już nastolatkiem, właśnie kończył 40 lat. I opowiadał o tym, jak dał się namówić, a w zasadzie nie dał się namówić, tylko z ogromną radością przyjął zaproszenie Claptona do wspólnej wycieczki w przeszłość, czyli do twórczości Roberta Johnsona. I z tą przeszłością Johnsonową będzie związane kolejne nagranie, czyli Little Queen of Spades z albumu Sessions for Robert J. Eric Clapton i Doyle Bramhall II.

To moje wspomnienie z festiwalu Ryśka Riedla z 2008 roku wiąże się też z kolejnym wykonawcą Crossroads Guitar Festival 23, czyli z Gerrym Clarkiem Jr., który wówczas był artystą jeszcze w zasadzie zupełnie nikomu nieznanym, a za uszy niejako wyciągał go z niebytu właśnie Doyle Bramhall II i przywiózł go wtedy do Paprocanów i tam wspólnie zagrali. Zresztą był taki moment, kiedy odbywał się na estradzie jam session, w którym poza Doylem Bramhallem i Gerrym Clarkiem Juniorem wzięli udział także i nasi fantastyczni gitarzyści, czyli Jurek Styczyński i Sebastian Riedel. A my posłuchamy sobie, jak brzmiała gitara i głos Gerrego Clarka Juniora na jednym z poprzednich Crossroads Festival. Na estradzie wspólnie z Gerrym Clarkiem pojawił się także Citizen Cope i razem wykonali Sun's Gonna Rise.

wśród tych artystów, którzy występowali i pewnie będą występować jeszcze na Crossroads Guitar Festival, jest Keb Mo, który także wystąpił przecież i jest znany polskiej publiczności z bezpośredniego kontaktu ze strady. Z bliskich kontaktów Claptona z Kebem Mo wybrałem utwór będący w zasadzie takim bluesowym standardem, czyli Born Under a Bad Sign. Wspaniałe towarzystwo zjawiło się na estradzie Crossroads Festival, bo poza Kebem Mo usłyszymy tutaj także Bookera T. Jonesa, Steve'a Cropera, Matt Gitara Murphy'ego i Alberta Lee.

Kolejnym bardzo wiernym muzycznym druhem Claptona stał się od wielu, wielu lat Andy Fairweather Low. To nie tylko wspaniały gitarzysta, ale także tak zwany entertainer, bo potrafi wprowadzić do standardu koncertu rockowego element bardzo swoistego humoru i świetnego kontaktu z publicznością. Andy Fairweather Low oczywiście nagrywa też i własne płyty. Ja wybrałem z jego dorobku Gin House Blues z albumu The Low Rider.

Kolejny artysta, no też grywał w Polsce i to grywał nawet trasy z udziałem towarzyszących mu polskich muzyków. Mówię o Ricku Gailesie, który na okoliczność naszego dzisiejszego kontaktu z artystami, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival, a którzy już prezentowali się w Polsce, zagra Boogeyman. No i dodatkowo jeszcze atrakcyjnie ponownie pojawi się w tym nagraniu Gary Clark Jr.

Niezwykłą aktywność mimo znacznego już PESEL-u, że tak powiem, amerykańskiego, demonstruje ostatnio Buddy Guy. Objeżdża Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i w poprzek także. No i nie zabraknie go także na Crossroads Guitar Festival. A ja mile wspominam mój pierwszy kontakt z Buddym Guyem, czyli rok 1992, kiedy to Buddy Guy wystąpił w warszawskiej Stodole, a ja miałem z nim możliwość mile pogawędzić, co zostało też zarejestrowane przez bystre oko kamery, kiedy siedzimy sobie z Buddym na kanapce w ówczesnej, dosyć siermiężnej stodole, a on wodzi wzrokiem po uśmiechających się do niego fankach, stodolankach. To zdjęcie mogą Państwo znaleźć w słynnym wydawnictwie zatytułowanym Blues z kapustą, czyli nie zmyślam, tak było. Oto Buddy Guy z 1992 roku, a więc z tej trasy, kiedy też zawadziło Warszawę. To nagranie wprawdzie pochodzi z Montreux, ale doskonale oddaje atmosferę, jaka panowała także podczas jego koncertu w Stodole. Buddy Guy, Sweet Home Chicago.

z młodych artystów, gitarzystów, nadziei bluesowych nie zabraknie na Crossroads Guitar Festival także Markusa Kinga, którego mieliśmy możliwość słuchać i co tu dużo ukrywać, no podziwiać także na Rawie Blues. Wtedy Marcus King był wschodzącą gwiazdeczką, no a teraz jest już bardzo uznanym i cenionym w świecie gitarzystą. Ja wybrałem jedno z jego wcześniejszych nagrań, wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie był tak znany. To była płytka zatytułowana po prostu The Marcus King Band, a utwór nosi tytuł Rita Is Gone.

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w stylu slide, czyli Sonny Landreth, był też parokrotnie już gościem Crossroads Guitar Festival, no i też w 2023 roku wystąpi tamże. Z repertuaru Sonny'ego Landretha wybrałem utwór, który prezentował podczas audycji radiowej, którą przygotowałem, a która była realizowana jeszcze przed jego koncertem na Rawie Blues z sali kameralnej Nospru katowickiego. I będzie to utwór zatytułowany Firebird Blues, który wówczas też zabrzmiał w sali i na antenie. Sonny Landreth.

Albert Lee. No, to już jest, że tak powiem, Claptonowa legenda, bo oni grają od czasu do czasu, od pewnie już jakichś 60, jeżeli nie więcej lat. Albert Lee też był gościem festiwalu Rava Blues i też dostarczył nam wspaniałych wrażeń, nie tylko muzycznych, ale i anegdotycznych, bo opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu, o swojej gitarze i wszystko to można było wysłyszeć wówczas w audycji właśnie tak nazywającej się jak ta, czyli w Bielszym Odcieniu Bluesa. Albert Lee z albumu Like This zagra i zaśpiewa Can Your Grandpa Rock and Roll Like This?

0: Like this.
1: No i na koniec tego zestawu nagrań artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy prezentowali już swoją wirtuozerię w naszej ojczyźnie, Robert Randolph. Ja go słyszałem i widziałem i rozmawiałem podczas jego wizyty w Katowicach na Rawie Blues. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa zakończy Robert Randolph ze swoją The Family Band i jeszcze dodatkowo z gościnnym udziałem Erika Claptona. Jesus is just all right. No i niech tak będzie. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jar Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

mimo tej archaicznej dosyć aranżacji, myślę sobie, że ta piosenka zawsze będzie miała swój klimat, klimat wspaniałej poezji Agnieszki Osieckiej i takiego specjalnego wykonania dla nas w tym czasie, kiedy ta piosenka pojawiła się w Opolu, wykonania przez osobę zupełnie nieznaną, osobę, która wróciła ze Szwecji i była po prostu jazzowym perkusistą, okazało się, że również wokalistą. Mówię o Andrzeju Dąbrowskim, który nagle pojawił się w Polsce jako wokalista, a potem po sukcesie tej piosenki i paru następnych został piosenkarzem, który śpiewał piosenki coraz łatwiejsze, coraz lżejsze, no nie chciałbym powiedzieć coraz mniej gustowne, które w pewnym momencie zaczęły po prostu niepokoić wczesnych sympatyków tej osoby. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj w audycji, żebyśmy posłuchali piosenek Agnieszki Osieckiej i nieprzypadkowo wybrałem piosenkę Zielono Mi, na piosenkę rozpoczynającą tę audycję. Otóż Zielono Mi to był tytuł koncertu wymyślonego przez Magdę Umer. Koncertu, który tak się złożyło, zaplanowany był przez Magdę wspólnie z Agnieszką Osiecką, a odbył się niestety już po śmierci Agnieszki i był to koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Opolskiego. Ten koncert cały czas mam świeżo w pamięci, ponieważ nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie estradowe doczekało się tylu wznowień i reemisji, jak koncert Zielono Mi z Opola. Zgromadził on czołówkę najwspanialszych wykonawców polskich piosenek, piosenkarzy, aktorów, świetnych muzyków. Wystąpili właściwie wszyscy ci, którzy liczą się w pewnej kategorii gustu, smaku, jaki prezentowała Agnieszka Osiecka swoimi piosenkami, swoją poetyką, jak i twórca tego koncertu, czyli Magda Umer, znana ze swojej wrażliwości, delikatności i poruszania się w kręgu rzeczy niesłychanie wysublimowanych, jeśli chodzi o piosenkę i nie tylko. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, miałem tam rolę epizodyczną, ale sama przyjemność uczestniczenia w przedsięwzięciu, które Magda przygotowywała przez ponad pół roku, pracując w domach z poszczególnymi wykonawcami, którzy przygotowywali albo odświeżali stare interpretacje, albo przygotowywali nowe interpretacje najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej wartościowych piosenek Agnieszki, była, tak jak już mówiłem, ogromną satysfakcją, przyjemnością. Niesłychany był też odbiór tego koncertu, ale może o tym powiem za chwilę, kiedy posłuchamy kolejnej pięknej piosenki Agnieszki.

Powiedziałem Państwu, że powiem parę słów o swoim stosunku i swojej obserwacji, jaką wyniosłem, obserwując publiczność tego koncertu. Wszyscy doradcy Magdy przed odbyciem tego koncertu mówili, że jest to niemożliwe, żeby w Opolu, w amfiteatrze utrzymać odpowiednią atmosferę, odpowiednią dla często kameralnych, pięknych, poetyckich piosenek przy parotysięcznej widowni. Tak się złożyło, że w ostatnich latach Opole kojarzy nam się z bezmyślnie przerzucanymi misiaczkami z ręki do ręki, z pewną tandetą, która płynie do widza ze strady, i to zarówno w kategorii piosenek, jak i w kategorii prezentowanych w tymże Opolu żartów kabaretowych i tak dalej, i tak dalej. Chociaż również w tej strasznej magmie tandety zdarzają się szlachetne wyjątki, jak na przykład kabaret Mumio w ostatnim roku, czy grupa Sisters, która znalazła się między tą tandetą, no i na szczęście została zauważona. Ja chciałem tylko wrócić do tego, że kiedyś Opole, które nazywano stolicą polskiej piosenki, to była dla wykonawców prawdziwa giełda propozycji, giełda mierzenia się z gustem nie tylko widowni, ale bardzo kompetentnych jurorów, wybitnych polskich autorów, kompozytorów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili przez magmę narzucaną telewizyjnie, głosowania telewidzów, różne zabiegi, które towarzyszą promocji piosenek, Opole stało się gorszym albo lepszym festiwalem Eurowizji, która to Eurowizja propaguje określony gust. Ale nie jest prawdą, według mnie, że publiczność opolska potrzebuje wyłącznie takiej tandety płynącej ze strady. I tego właśnie przykładem był koncert Zielono Mi, gdzie ta sama publiczność, która poprzedniego dnia rżała z żartów nie na miejscu, które serwowali polscy satyrycy, potrafiła się skupić, śmiać się we właściwych momentach, uszanować wielkość wykonawców, wspaniałe interpretacje i stworzyć niepowtarzalną atmosferę wokół tego koncertu. I to nieprawda, że przyczyną tej atmosfery była świadomość, że Agnieszki nie ma między nami. Bo ten koncert miał 1000 nastrojów. Nastrój i skupienia, i powagi, ale również nastrój pogody, nastrój wspaniałych żartów, które były właściwie odbierane przez publiczność. Czyli po prostu publiczność stanęła na wysokości zadania, bo publiczność polska nie jest publicznością tandetną. Publiczność polska umie ocenić to, co jej się serwuje. Niestety na straży mózgów tej publiczności stoją zwykle telewizyjni, radiowi redaktorzy, którzy wiedzą lepiej od publiczności, co jej się będzie podobało. Posłuchajmy kolejnej piosenki, która nie ma racji bytu w żadnej stacji radiowej w momencie, w którym teraz do Państwa mówię. Tylko Państwo w naszej wirtualnej rozgłośni mogą posłuchać takiej piosenki.

śpiewała Teresa Tutinas. Proszę Państwa, koncert Zielono Mi, który serdecznie polecam, gdyby ktoś z Państwa, jeśli są takie osoby, które go nie widziały, ale koncert, powtarzam, często jest reemitowany przez telewizję i to we wszystkich programach, i telewizji Polonia, i drugim, pierwszym, i w trzecim. Jeśli byście zobaczyli taki tytuł, to naprawdę warto ten koncert obejrzeć. To jest ponad 3 godziny mistrzowskich wykonań, genialnych piosenek Agnieszki, opatrzonych muzyką wielu wspaniałych kompozytorów. Oto jedna z tych postaci, Seweryn Krajewski, również bohater tamtego koncertu, ale też kompozytor wielu wspaniałych piosenek, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka.

I na zakończenie tej audycji piosenka, którą napisała z Agnieszką Osiecką Katarzyna Gertner, a zaśpiewa ją Maryla Rodowicz. Nie wiem, nie jestem w stanie policzyć, ale chyba wykonawczyni największej ilości piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, tak myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, które chciałem Państwu zaproponować z piosenkami Agnieszki Osieckiej, bo to jest taka ilość wspaniałych piosenek, że one się będą w różnych audycjach w różny sposób przewijać. A kiedyś ośmielę się i opowiem wszystko, co wiem o Agnieszce Osieckiej z czasów, kiedy miałem przyjemność ją poznać i z nią trochę poprzebywać. A teraz Maryla Rodowicz, a ja mówię do usłyszenia.

0: Czy bluesa można tańczyć? Czy blues jest muzyką taneczną? Czy blues i taniec to są pojęcia sprzeczne ze sobą, czy też mogą być traktowane jako jednoznaczne? Kiedyś, a było to myślę jakieś 15-18 lat temu, nagrał płytę zatytułowaną Dancing the Blues Taj Mahal. No i rzeczywiście wtedy przekonałem się, jak pewnie i miliony fanów, że to jest taka muzyka, która w okolicznościach sprzyjających, wtedy kiedy trafia na odpowiedni grunt, a tym gruntem musi być słuchacz, który czuje, że w tych odpowiednich okolicznościach blues może być muzyką taneczną. Drugim takim przekonywującym argumentem historycznym na tę samą okoliczność jest fakt istnienia grupy Roomful of Blues, która od 40 lat, bo w 1968 zarejestrowano w historii, w annałach pierwsze notatki na temat istnienia tej formacji, już od 40 lat bawi słuchaczy po obu stronach Atlantyku, choć, no i tutaj właśnie zaczniemy od początku, choć jest to zespół czysto amerykański, wywodzący się z dosyć nietypowego, jakby się zdawało, dla tej muzyki rejonu Stanów, bowiem z Rhode Island, a konkretnie z Providence w stanie Rhode Island. W 67 czy 68 roku założyli tę formację dwaj muzycy, gitarzysta Duke Robillard i pianista Al Copley. Przez prawie 10 lat towarzyszyli wspólnie z kilkoma innymi muzykami jako tło innym słynniejszym wykonawcom, aż wreszcie w 1978 roku udało im się zarejestrować pierwszy album, który dziś znany jest pod prostym tytułem First Album, czyli po prostu pierwszy album. Posłuchajmy teraz, jak ta pierwsza płyta brzmiała w ujęciu tych dwóch wiodących wówczas muzyków grupy Roomful of Blues, Duke Robillard i Al Copley. A utwór to jest stara kompozycja Chucka Willisa, nosi tytuł Love Struck.
1: Something hit me here.

Room Full of Blues, Last Track z pierwszej płyty tego zespołu, z płyty z 78 roku zatytułowanej First Album. Tak jak to bywa w przypadku zespołów, które przez wiele lat działają, a przez które przewija się mnóstwo różnych muzyków, niektórzy z nich próbują rozpoczynać kariery solowe. Nie mogło to też ominąć grupy Room Full of Blues. Niemal 12 lat po tym, jak zespół powstał, opuścił grupę jej założyciel i gitarzysta, także wokalista w dużej mierze, wspomniany już Duke Robillard. No ale tak się przyjemnie złożyło, że jego miejsce zajął inny artysta, reprezentujący nieco odmienne podejście do instrumentu i do klimatu, mianowicie Ronnie Earl. Posłuchajmy teraz nagrania z udziałem Ronniego Earla. To będzie już rok 1980, album Hot Little Mama, a utwór popularna piosenka bluesowa, bardzo taneczna, Sugar Coated Love.

Rozgadałem się o gitarzystach grupy Roomful of Blues, a kto wie, czy o prawdziwej sile tej formacji nie stanowili gitarzyści, ale sekcja Dęta. Sekcja Dęta, która od dzisiaj jest wizytówką brzmienia Roomful of Blues. Zauważono to i wcześniej, jeszcze na początku lat 80. kilkakrotnie zdarzało się, że właśnie sekcja Dęta była dopraszana przez innych artystów, by wzbogacić dźwiękowo ich nagrania. Taką artystką na przykład ku mojemu zdziwieniu była Pat Benatar, z którą Roomful of Blues nagrali całą płytę, cały jej album. No ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia blues fanów, najistotniejszy był w ten moment, w którym sekcja Dęta Roomful of Blues wystąpiła u boku Stevie'ego Raya Vaughana podczas niezapomnianego koncertu w Carnegie Hall, urodzinowego koncertu Stevie Raya w 1984 roku. Posłuchajmy teraz, jak Stevie Ray ze swoim nieodłącznym Double Trouble i gościnnie występującą Angelo Strelli wykonają COD. To jest tytuł tego utworu, czyli Cash on Delivery, no a w tle sekcja Dęta Roomful of Blues.

0: Thank you very much.
1: Tak to było. Rok 1984, Carnegie Hall, Stevie Ray Vaughan i jego Double Trouble, a w tle sekcja dęta Room Full of Blues. Wróćmy teraz do Room Fulla jako do całości, bo nie tylko sekcja dęta, ale przecież i fantastyczna zawsze gitara. No i to, o co motoryce tego przedsięwzięcia stanowiło, czyli sekcja rytmiczna, to wszystko razem sprawiało, że ten oktet, albo nonet czasami, to była maszyna muzyczna, jest zresztą maszyna muzyczna, która przydałaby się niejednemu soliście, wokaliście czy instrumentaliście. W latach 82-83 wielokrotnie zdarzało się, że jako frontmeni Room Full of Blues istnieli muzycy na stałe z tą formacją niezwiązani. Tak na przykład było z Big Joe Turnerem, z którym w 83 nagrali cały album, i z mniej może znanym, ale równie wybitnym i zasłużonym dla muzycznego ruchu artystą Eddie Cleanhead Vinsonem, saksofonistą, z którym album powstał w 1982 roku. I teraz chciałbym taką wiązaneczkę przypomnieć dwóch nagrań z takich właśnie sesji Room Full of Blues z innymi muzykami. Z Big Joe Turnerem i jeszcze w tle dodatkowo z doktorem Johnem na fortepianie, za chwileczkę będzie I Want a Little Girl. No a z Eddiem Cleanhead Vinsonem ładna, dosyć nostalgiczna pieśń zatytułowana He Was a Friend of Mine. I tutaj Eddie Cleanhead nie dość, że zagra na saksofonie, to jeszcze i zaśpiewa.

W ciągu tych 4 dekad działalności Room Full of Blues przez zespół przewinęło się ponad 50 muzyków. Niektórzy gdzieś tam odeszli w zapomnienie, ale kilku udało się zrobić solową karierę, tak jak wspomniani chociażby wcześniej Duke Robillard czy Ronnie Earl. Chciałbym przypomnieć dwóch muzyków, którzy grali na nietypowych dla współczesnego show biznesu instrumentach i może dlatego, mimo że byli i są wybitni w swoim fachu, nie zyskali tak naprawdę komercyjnego sukcesu. Jednym z nich był Greg Piccolo, saksofonista, który z chwilą odejścia z Room Full of Blues zaczął nagrywać własne płyty. Na pierwszej tej takiej, można powiedzieć, pożegnalnej towarzyszyło mu mnóstwo zresztą starych kolegów z grupy Room Full of Blues i z nimi wspólnie bardzo dobrze i zgodnie mu się, jak widać, współpracowało. Z tej płyty będzie Hawks Barrel House, taki dosyć sobie raźny utwór. No a drugim artystą z jeszcze bardziej nietypowym instrumentem związanym, czyli z puzonem suwakowym, jest Porky Cohen. To senior spośród tych, którzy grywali z Room Full of Blues. On jeszcze w latach 40. był znanym i cenionym muzykiem sesyjnym, grywał z Countem Basiem. No i kiedy poczuł, że pora na emeryturę, a było to w połowie lat 90., zwołał ponownie kolegów z Room Full of Blues i takimi połączonymi siłami nagrali album zatytułowany Rhythm and Bones. Tutaj też wystąpiła przyjemna wokalistka swingowo-bluesowa Michelle Wilson, która opracowała na okoliczność swojej współpracy z Porky Cohenem starą pieśń Bessie Smith i zatytułowała ją Trombone Porky. No, sam tytuł świadczy już o tym, że jest to rzecz dedykowana właśnie zasłużonemu puzoniście.

A teraz chwilkę poświęćmy jednemu z dwóch założycieli grupy Room Full of Blues, pianiście Alowi Copleyowi. To chwilka chociażby istotna z tego względu, że jako jedyny poza Duke'em Robillardem odwiedził naszą ojczyznę. Było to gdzieś na początku lat 80., na ile pamiętam, i nic tego nizowego Al Copley pojawił się w gronie zaproszonych na Rzeszowski Festiwal Pianistów Bluesowych, przepraszam, właśnie, pianistów jazzowych. No, myślę, że lekkie zdziwienie musiał wywołać wśród ortodoksyjnych jazz fanów swoją sztuką. Choć nie byłem wtedy w Rzeszowie i nie słyszałem, to jestem przekonany, że mógł zagrać właśnie tak.

Podsumowaliśmy już raczej entuzjastycznie niż niechętnie wszystkie elementy machiny Room Full of Blues poza jednym, mianowicie poza wokalistami, bo z tymi to niestety bywało różnie. Na początku śpiewał na przykład jeden z saksofonistów, później wokalistą był Duke Robillard, później był przez chwilę Curtis Salgado. No, ale to mówię o tych dobrych przykładach, bo czasami zdarzało się, że właśnie wokalista był elementem, który sprawiał, że ja wolałem słuchać tych części instrumentalnych dokonań Room Full of Blues. Ale był też okres, w którym na czele zespołu, mówię na czele, bo przy mikrofonie, czyli z przodu, stał znakomity wokalista Sugar Ray Norcia. Zresztą nie tylko wokalista, a także harmonijkarz. Wspólnie z Room Fullem nagrał chyba 2 czy 3 płyty, ale najlepsza była ta wydana w 1996 roku, zatytułowana Turn It On, Turn It Up. Zresztą była nominowana do nagrody Grammy. Skoro taka dobra ta płyta, a taki dobry ten wokalista Sugar Ray Norcia, to posłuchajmy teraz 2 fajnych bardzo nagrań z tej nominowanej do Grammy płyty. Blind Love i tytułowe Turn It On, Turn It Up.

Prawda, jak miło tanecznie, a jednocześnie, no, klasycznie bym powiedział, upłynęła ta już prawie godzina z muzyką grupy Room Full of Blues. No to zakończmy współczesnością, bo ta współczesność to rok 2008. Płyta Room Full of Blues, już chyba 20 w ich dorobku, zatytułowana Raising a Ruckus. Tutaj, jeśli chodzi o historię, to mamy zaledwie jednego instrumentalistę, który ostał się sprzed ćwierćwiecza, to saksofonista Rich Latai. A poza tym jest parę nowych postaci, w tym jedna dosyć istotna, bowiem jest nowy wokalista. A mówiłem o tym, że z wokalistami bywało różnie. Tym razem jest chyba w porządku. Ten koleżka nazywa się Dave Howard, jest ze wschodniego wybrzeża, pochodzi z New England i sprawdza się w tym towarzystwie doskonale, o czym za chwilkę pozwoli nam się przekonać. Dwa nagrania z płyty zatytułowanej Raising a Ruckus będą to ogniste boogies, Boogie Woogie Country Girl i Big Mamu. Dziewczęta i chłopcy, kochajcie Room Full of Blues.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

nadal nie do przewidzenia, taki sam. Może mnie odwiedzisz, porozmawiasz, posiedzisz, taki sam.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, najmilsze słuchaczki i bardzo mili słuchacze, także patronki i patroni. Dobry wieczór w Wigilię Wigilii 2021 roku. Dzień taki, że program tej audycji nie mógł być inny, tylko związany z tym momentem roku, który przecież zdarza się tylko raz w roku, za to co roku. I to zawsze w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu roku.

The Last Month of the Year zaśpiewali The Staple Singers. To bardzo stara ich piosenka sprzed ponad półwiecza, opowiadająca o tym, jak to cały rok czeka przez 12 miesięcy na ten ostatni, na grudzień, kiedy nie dość, że ten rok się kończy, no to jeszcze kończy się właśnie takimi świątecznymi okolicznościami. I tu słyszeliśmy głos naszej dobrej znajomej z Suwałki Blues Festival chociażby, czyli Mavis Staples, młodszej, no właśnie młodszej o te 50 czy nawet 60 lat. The Staple Singers nagrali kiedyś całą płytę poświęconą temu okresowi roku. Płyta nosiła tytuł The 25th Day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale od czasu do czasu, a może właśnie raz do roku, pozwalam sobie na taką bezwzględną, osobistą refleksję na temat muzyki, no i tego momentu w roku. Więc będą dzisiaj artyści, którzy nie zawsze występują w pierwszym odcieniu bluesa, tylko raczej właśnie od takiego wielkiego świątecznego, troszkę bluesowego dzwonu. Taką artystką jest niewątpliwie Ella Fitzgerald, jeden z najpiękniejszych głosów w historii w ogóle. Czasami też trochę zahaczający o klimaty bluesowe. Jest też i świąteczny rozdział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań. We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem. Czyli dwa w jednym. Zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Bethlehem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, Bibi King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, Bibi i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewi piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

0: Harry, tonight...
1: Być może, że ci z Państwa, którzy od lat jakoś towarzyszą pierwszemu odcieniowi bluesa w jego peregrynacjach po różnych nutkach i zakątkach muzycznych, wiedzą, że w okresie świątecznym jestem przywiązany do nagrań christmasowych Elvisa Presleya. No i tak też będzie i tym razem. Nie może być inaczej. Na początek wiązanka dwóch piosenek Elvisa, które choć nie są czystymi bluesami, to niewątpliwie mają ten nasz zaśpiew kołyszący. If every day was like Christmas i Blue Christmas. Panie i panowie, Elvis Presley.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na Christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

0: ten christmasowy blok poświęcony Elvisowi Presleyowi zakończy on sam. Pożegnaniem, podziękowaniem i swoją własną, jakże kołyszącą wersją słynnego Silent Night. Cicha noc Elvisa Presleya.
1: Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.

No, zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykona utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą christmasową płytę. Zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

uśpienie, o spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

zmienia, nadal nie do przewidzenia, taki sam. Może mnie odwiedzisz, porozmawiasz, posiedzisz, taki sam.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Żligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: Kolejnej, 30 już audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niespodziewanie.
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki gorący temat.
0: W związku z tym, że za oknami zrobiło się zimno, trzeba nosić czapki, rękawiczki, a niekiedy również szaliki i ciepłe buty, postanowiliśmy wynieść się z zamrożonej Polski i przenieść się w zupełnie inne, cieplejsze rejony świata.
1: A w dodatku zamierzamy też lekko otrzeć się o temat karnawału.
0: Ale to prawdopodobnie lekko, żeby nie przedłużać.
1: Jak to lekko? Przecież prawie wszystkie kawałki dzisiaj świetnie nadają się do tańca.
0: Ale nasze wszystkie kawałki nadają się do tańca. My zawsze tańczymy. Państwo tego nie widzą, ale my tutaj uprawiamy ostry taniec.
1: Zabrzmiało groźnie.
0: Oczywiście, że groźnie. Żeby zacząć groźnie, a jednocześnie taniecznie, przenosimy się do Ugandy, skąd pochodzi Bobby Wine, który zaśpiewa dla nas piosenkę noszącą tytuł Kiarenga.

A teraz będzie Jane, młoda osóbka, córka emigrantki z Madagaskaru i ojca, który po prostu mieszkał w wielu krajach, bo wiele lat spędził na misjach wojskowych. Zanim zamieszkała w Paryżu, mieszkała też w Dubaju, w Kongo, w Abu Zabi, także widziała bardzo dużo i słychać to w jej muzyce. Utwór, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest jej hołdem dla Miriam Makeby i taki właśnie nosi tytuł Makeba.

No to jeżeli już pojawiła się Mama Afryka, no to musi też dla Państwa zaśpiewać. Pata, pata.

prosto z RPA przenosimy się do Urugwaju, skąd pochodzi Jorge Drexler. On obecnie zamieszkuje w Hiszpanii, ale tuła się wraz ze swoim zespołem po całym świecie. Zaśpiewa nam o ciszy w piosence Silencio.

0: Silencio.
1: Bo cisza, jak się odpoczywa w ciepłych krajach, jest niezbędna, prawda?
0: W ciepłych krajach cisza?
1: No nie wiem, no bo jakoś ta cisza tak się przewinęła.
0: To zapraszamy do Polski. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to tutaj jest wyjątkowo spokojnie, cicho i romantycznie.
1: A akurat zupełnie wręcz przeciwnie, zapraszamy teraz Państwa do Meksyku i utwór The Coasters Down in Mexico.

0: Nie uważasz, że ten kawałek świetnie się nadaje do tańczenia, a nawet zostało to udowodnione w jednym z filmów Quentina Tarantino, Death Proof, gdzie został znakomity taniec do tej piosenki wykonany.
1: Między nami to chyba moja ulubiona scena tego filmu. Zresztą, o ile dokładnego przebiegu filmu nie pamiętam, to ta scena po jednokrotnym obejrzeniu zapada bardzo głęboko w pamięć. Głęboko w pamięć zapada również wszystko to, co wykonuje kolejna nasza artystka, czyli Tiva Savage. Pochodzi ona z Nigerii, ale w wieku 11 lat przeniosła się do Londynu, co zaskutkowało tym, że jej rdzenna muzyka została przetworzona przez środowisko, w którym dorastała. Piosenka zatytułowana Dangerous Love.

A jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to właśnie przychodzę teraz z pomocą do takich osób z utworem krakowskiej formacji, duetu właściwie, Kirschenbaum i piosenką DJ Tolstoy, w której to DJ Tolstoy urodził się lewą nogą.

0: Ochłodził cię DJ Tolstoy? Czułeś ten klimat rosyjski?
1: Tak, ale wiesz, jak ja reaguję na zimno generalnie. Natychmiast chcę przenieść się gdzieś, gdzie jest zupełnie cieplej. W związku z tym prosto od Tolstoya przenosimy się do Andaluzji i do filmu Tonego Gatliffa zatytułowanego Vengo, a tam Gritos de Guerra i Arrinconamela.

Było flamenco, a teraz będzie tango. Jeżeli już jesteśmy przy tangu, to nie mogłoby się obejść bez utworu Santa Maria zespołu Gotan Project.

0: Dzisiaj, jak Państwo widzą, obracamy się troszeczkę w kręgach world music, a teraz będzie world music prosto z aktualnie rozgrzanej do czerwoności Australii i Sean Kirk w piosence Howling at the Moon. A czy wiesz, co oznacza słowo Kirk? Takie Kirk Hammett z Metalliki?
1: O proszę, nie wiem.
0: W staroteltyckim to jest kościół. Więc Sean Kościół i Howling at the Moon.

0: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji i będzie to prawdopodobnie tak duże zaskoczenie dla Państwa, jakim jest to zaskoczeniem dla mnie. Niespodziewany duet, czyli Shaggy i Sting. Ciekawe, ile Sting zażyczył sobie pieniędzy za nagranie tej płyty. Jak myślisz, że zrobił to z przyjemnością, czy jest to jakiś taki głęboki zabieg PR-owy?
1: Niezbadane są losy artystów. Równie dobrze mógł być winny Shaggy'emu jakąś przysługę. Może Shaggy jest jak ojciec chrzestny. Kto wie?
0: A może Shaggy miał po prostu dobry towar.
1: Jest to bardzo możliwe. Jak gdy Państwo usłyszą ten numer, zrozumiecie Państwo ten dowcip doskonale.
0: Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski, a Sting wraz z Shaggy'em śpiewają piosenkę Morning is Coming.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.

Czy zwrócili Państwo uwagę na ten głos? Takie pytanie bym postawił Państwu, słuchaczom, bo sobie nie muszę tego pytania stawiać, dlatego że to, co wymyśliłem do tej audycji, to jest właśnie moja wrażliwość, a właściwie moje wspomnienia na temat mojej wrażliwości, jeśli chodzi o to, co miało dla mnie niesłychane znaczenie. I teraz wracając do piosenkarki, której już posłuchaliśmy, a której za chwilę będziemy słuchać dalej, i to nie jedynej piosenkarki w tej audycji, mówię tu o Ludmile Jakubczak, to chciałem powiedzieć, że to jest głos, który ja pamiętam z dzieciństwa. To jest głos osoby, która w momencie nadawania jej piosenek przez radio powodowała, że zaczynałem słuchać zahipnotyzowany, i nie wymyślam tego, tylko mówię Państwu szczerze, że jako mały chłopiec stawałem i nie wiedząc dlaczego słuchałem tej piosenki. Nie tylko ze względu na słowa, często słowa banalne, które mogłyby się dzieciom podobać, nie tylko ze względu na muzykę i na wspaniałą linię melodyczną, bo ta piosenkarka śpiewała naprawdę bardzo piękne melodie, ale na głos, co było czymś hipnotycznym dla mnie, być może dla małego chłopca. To było coś takiego, czego jeszcze nie miałem świadomości, że to jest taki klimat, który odpowiada mi w ramach mojej wrażliwości, nie wiem, w doznaniach erotycznych, w czymś, co nagle rozlewa mi się po najpierw moim uchu i przez mózg powoduje, że mam ciarki. No tak było z tą Ludmiłą Jakubczak, której słuchałem i mogłem słuchać, przepraszam, tutaj powiem zupełnie nieerotycznie, kubłami. Posłuchajmy jej razem.

0: Gdy mi ciebie zabraknie, to była chyba najpopularniejsza piosenka w wykonaniu Ludmiły Jakubczak, ale to była piosenka spopularyzowana nie tylko radiowo, ale również dancingowo. I wydaje mi się, że jeśli porównuję takie utwory jak genialne wykonanie piosenki Abratowskiego Szeptem, to Gdy mi ciebie zabraknie, mimo że jest utworem tak popularnym i znanym i wielokrotnie odtwarzanym przez kolejnych wykonawców, to wydawał mi się niegodny Ludmiły Jakubczak. Tu znowu odwołuję się do mojej młodości i powiem, że jeśli zaczynam myśleć o Szmirze, to ten utwór był takim utworem najbliższym tego, ale nie ze względu na jego zawartość literacką czy muzyczną, tylko ze względu na obłędną popularność do zwymiotowania. Proszę Państwa, to były czasy dancingów, otwartych koncertów kameralnych, plenerowych. Jak dzisiaj pamiętam, Deptak w Rabce, miejscowości, do której jeździliśmy z rodzicami na wakacje. I jak dzisiaj pamiętam, że o 17 w Muszli rozpoczynał się dancing dla wszystkich i że pierwszym utworem na tym dancingu było Gdy mi ciebie zabraknie, ale to nie koniec. To Gdy mi ciebie zabraknie w czasie dwugodzinnego dancingu, czyli spotkania ciałem w ciało przy białym świetle, bo jeszcze przecież nie było ciemno, powtarzało się wielokrotnie w ramach tak zwanego lekko opłaconego koncertu życzeń. Chciałbym zapomnieć już w tej chwili o tym utworze i przechodząc do czegoś, co w mojej pamięci, a powołuję się tutaj na tytuł audycji, było kamieniem milowym, przejściem do innej wrażliwości słuchania, to był ten kolejny głos innej piosenkarki.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

0: zwrócił mi uwagę mailem pewien słuchacz, którego bardzo pozdrawiam, no i którego maila nie zdradzę, bo oczywiście to są nasze wewnętrzne sprawy i istnieje ochrona nawet w Radiu Baobab danych osobowych, ale bardzo dziękuję za tę uwagę, że być może młodsi słuchacze, którzy słuchają tej audycji, a mam nadzieję, że tacy są, znaczy młodsi ode mnie, w ogóle nie rozumieją pewnych pojęć, które ja z sentymentem przywołuję, takich jak muszla albo dancing. Więc chciałem wytłumaczyć młodemu pokoleniu, ja też wtedy byłem młody, kiedy była muszla i ten termin obowiązywał muzycznie, że muszla to jest rodzaj schronienia dla orkiestry, schronienia akustycznego, które było ustawiane, a właściwie murowane na słynnych deptakach, takich jak w Rabce, w Ciechocinku, w Międzyzdrojach, w Świnoujściu, i stawało się muszlą koncertową ze względu na walory akustyczne tego miejsca, a jednocześnie częściowo było na otwartym powietrzu. I właśnie w tejże muszli odbywały się koncerty o różnych porach w czasie wakacji, które to koncerty kiedyś przemieniły się na przykład w Świnoujściu. Muszla koncertowa była wykorzystana dla potrzeb tak zwanego non-stopu, czyli w muszli grały już zespoły big beatowe, do tańca, a przed muszlą był parkiet, przed muszlą były ławki. Starsi ludzie słuchali orkiestry kameralnej, która grała Straussa na przykład w muszli. Były też wypadki koncertów z lekkim repertuarem operetkowym. I były też tak zwane dancingi, czyli popołudniówki, a potem wieczorki, kiedy obok przy stolikach siadali w czasowicze, najczęściej w parach, i do utworów na żywo tańczyli ze sobą, tak jak teraz w Tańcu z Gwiazdami czy na lodzie. Po prostu człowiek odmiennej płci zbliżał się do drugiego człowieka również płci odmiennej, czyli był to mężczyzna z kobietą, i tańczyli, przytulając się do siebie, nie bacząc na to, że jeszcze nie było zmroku. Nikt się tego nie wstydził. To było w oparach sentymentu wakacyjnego, nowych wakacyjnych przygód, a może nawet i miłości, a może pierwszej randki. I tak spędzaliśmy czas z rodzicami po południu, a czasem przyglądaliśmy się zza ogródka dancingowi wieczornemu, któremu niestety już towarzyszył alkohol, bo następowało tu już całowanie. I słowem całowanie, całus, chciałbym nawiązać do tego drugiego głosu, który u mnie no, już przywołuje pamięć erotyczną i okres, w którym ten głos działał na mnie po prostu erotycznie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu

klawusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścieli się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Tak strasznie te wspomnienia wzbudziły we mnie emocje, że skupiłem się na muszli, skupiłem się na rodzaju koncertów, które w muszli się odbywały, a nic nie powiedziałem o wykonawczyni tych pięknych piosenek, których słuchaliśmy przed chwilą, o wybitnym głosie, wybitnej muzykalności, wybitnym aktorstwie, no i legendzie, która towarzyszyła tej osobie, prywatnie żonie Stanisława Dygata, wielkiego polskiego pisarza, mianowicie o Kalinie Jędrusik. Kalina Jędrusik stała się legendą dla właściwie wszystkich, którzy ją pamiętają. Kalina Jędrusik była osobą tajemniczą, a jednocześnie wzbudzającą swoimi występami już telewizyjnymi, czego nie mówiłem o poprzedniej osobie, czyli o Ludmile Jakubczak, występami w kabarecie Starszych Panów, który to praktycznie Kalinę wylansował jako piosenkarkę, no osobą wzbudzającą ogromne emocje. To w sprawie Kaliny podobno pisały żony górników do pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego o obrażaniu godności człowieka ze względu na piękny, fantastyczny biust Kaliny Jędrusik, którym to biustem falowała, a jednocześnie pokazywała go trochę więcej niż inne aktorki. Mówię o tym jako o anegdocie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś uczciwie pracująca słuchaczka Kaliny Jędrusik siadła do stołu i napisała list do pierwszego sekretarza w sprawie, że obraża to jej uczucia. No ale taka była legenda. Chociaż biorąc pod uwagę listy, które w sprawie obrażania uczuć napływają teraz do różnych mediów, być może coś takiego się zdarzyło. Kalina Jędrusik, wspaniała aktorka, legendarna postać, prywatnie osoba opowiadająca tysiące barwnych anegdot. Kalina opowiadała barwnie, a jednocześnie niesłychanie dosadnie. Grała fantastyczne role w warszawskich teatrach, grała świetnie w filmie. No naprawdę osoba, którą warto sobie przypominać. No a o głosie, no to już chyba mamy podobne wrażenie, jeśli ktoś słuchał Kaliny po raz pierwszy, a nie sądzę, żeby tak było. I kolejny głos, z którym jestem związany osobiście, bo tę piosenkarkę poznałem w czasie szczytu jej popularności, ale pracowałem z nią, dorastałem z nią, a nawet muszę powiedzieć, że towarzyszyłem jej w wielu przygodach, w tym w przygodzie matrymonialnej, o czym opowiem za chwilę, ale najpierw jej posłuchajmy. Poczujmy się tak, jak bylibyśmy u niej w jej magicznym domu.

z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

Hania Banaszak jest fenomenem na polskim rynku muzycznym. Była i jest fenomenem, ponieważ Hania Banaszak jest nie tylko głosem, ale również nieprawdopodobną urodą, w tej chwili piękną, dojrzałą kobietą, kiedyś piękną, erotyczną panienką. Ale Hania Banaszak oprócz tej zewnętrzności dodawała, śpiewając do klimatu dla swoich słuchaczy, niebywałą lekkość. Ta lekkość bardzo była związana z tym, co wnosiła sobą jako uroda. I ta lekkość powodowała, że wszyscy mieliśmy, słuchając jej, uczucie nieprawdopodobnej przyjemności. Strasznie miły głos, nieprawdopodobne jak na ten rodzaj głosu możliwości wokalne śpiewania w górze, śpiewania wokalizm jazzowych. I tutaj dochodzę do czegoś takiego, co nie jest tak łatwe do zdefiniowania i nie występuje u wszystkich, ale są takie osoby i były takie osoby na polskim rynku muzycznym i do nich zaliczam Hanię, które z równą lekkością i swobodą i świadomością poruszały się we wszystkich gatunkach muzycznych. Hania Banaszak była tajemnicza w klimacie bossanowy, niesłychanie lekka, niesłychanie wyrafinowana rytmicznie i muzycznie, ale Hania Banaszak z taką samą swobodą swingowała, mogła zaśpiewać wszystkie standardy swingowe z dużą orkiestrą, big bandem i wracaliśmy natychmiast wspomnieniami do lat 30. klimatu wielkich amerykańskich big bandów i ich solistów i nagle okazywało się, że Hania z taką samą świadomością, ale też dojrzałością muzyczną potrafi interpretować coś dramatycznego, coś bardzo ważnego literacko. Takich dwóch utworów za chwilę posłuchamy. To nie są polscy kompozytorzy, nie są to polskie utwory, ale do obu tekst napisał bardzo współpracujący i bardzo wrażliwy na Hanie wielki polski poeta Jonasz Kofta. Posłuchajmy.

Hanie Banaszak widziałem w tysiącu odsłon. Byłem na jej wielu koncertach, współpracowałem z nią, wiele koncertów reżyserowałem. Znam Hanię, przyjaźnię się z Hanią, wiem, że jest wielka, fantastyczna i z tytułu tej znajomości chciałem powiedzieć o pewnym epizodzie z jej życia, a jednocześnie mojego życia. I opowiadam o tym tylko dlatego, że wracam tutaj do wątku matrymonialnego, że chcę powiedzieć parę słów o jej ślubie, który pewnie, no może będę miał Alzheimera, ale to mi nie wypadnie, mam nadzieję, z pamięci.

Wszyscy to pamiętamy, jak się skradaliśmy do pociągu między Zomowcami, bo pociąg odjeżdżał o 5, a godzina była do 6. Ile nas to kosztowało nerwów, ile nas kosztowało nerwów przejście z restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne, znowu w czasie godziny policyjnej do hotelu, w którym mieszkaliśmy. To był tajemniczy, podziemny ślub z niesłychanymi przygodami. Na szczęście dla nikogo nie zakończył się aresztowaniem, a dla Hani chyba był również taką przyjemnością, że tyle osób dojechało bez względu na trudności, tylu znajomych i to super znajomych i zabawa była fantastyczna, mimo nastroju, jaki panował dookoła, co sobie uświadomiliśmy następnego dnia. Mówię o tym prawie szeptem, bo na zakończenie tej audycji chciałbym jeszcze raz, żeby Państwo posłuchali piosenki szeptem, tej, która się przewinęła w głosie Ludmiły Jakubczak, a która w wykonaniu Hani jest równie erotyczna, równie tajemnicza, ale przede wszystkim piękna jako wielki utwór.

0: kujikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: anesisumu
1: nyawe. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: lekete munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: anesisumu nyo.
2: Anesisu.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
3: Barszcz
4: Sosnowskiego
3: z Ligurecka
4: i Sosnowski
3: trują
4: o muzyce.
3: W kolejnej audycji Bar Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski
4: i Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem, a to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zael and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zal Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram Państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem.
1: Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song. Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem, no, śmiałego czerpania z work songów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle
1: A
0: lubię
1: mówi się kiwanuka czy kiwanuka?
0: kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany między innymi ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I
1: Bardzo ci dziękuję.
0: nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.
2: Za

Muszyka kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam państwo blue note'ów, ale znajdą państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Wagleski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę do Państwa przemawiać za pośrednictwem Radia Baobab. Tak, rzeczywiście to jest Bielszy odcień bluesa. Audycja, która za każdym razem przybiera troszkę inną formę, chociaż zawartość jest taka, jaką niesie tytuł, czyli Bielszy.

0: odcień bluesa. W tej audycji, proszę Państwa, podjąłem się niezwykle chyba ambitnego zadania, żeby wypełnić ją pieśniami o jednym tytule. Ale gwarantuję, że będzie różnorodnie i nie znudzą się Państwo przez te najbliższe 60 kilka minut. A ten jeden, jedyny tytuł to Trouble, czyli kłopot. Odkryłem, że w mojej bibliotece mam ponad 100 nagrań o tym tytule, zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej 80, jeżeli nie więcej lat, przez różnych artystów w różnych miejscach na różnych kontynentach. A do tego spotkania wybrałem 14, które wydały mi się szczególnie interesujące i szczególnie odmienne jedno od drugiego. A zaczniemy od podstawowego Trouble, bo dla mnie podstawowym utworem z tytułem Trouble jest pieśń Elvisa Presleya, skomponowana przez duet twórczy Stoller Lieber w latach 60. i znalazł się ten utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu King Creole. Elvis Presley, Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Nie.
1: Trouble. Kłopot. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś tu w punkt. Jeśli szukasz kłopotów, popatrz mi prosto w twarz tu. Urodziłem się z wykopem, jestem bardzo mocnym chłopem, a mój tata też był zuch. Ale jestem zły, moje drugie imię to ból. Tak, jestem zły, nie graj ze mną, głupi król. No, to moje własne tłumaczenie jest może nie do końca wierne temu, co niósł z sobą oryginał angielski, ale myślę, że oddaje to tę atmosferę, którą Elvis wniósł do tej właśnie piosenki. Będę przeplatał te kłopoty w tytułach wykonaniami raz męskim, raz kobiecym. Teraz właśnie przyszła pora na kobietę, na Beth Hart. Na albumie Better Than Home w 2015 roku Beth Hart pomieściła utwór zatytułowany, no właśnie, Trouble. I tu już Beth sygnalizuje, że ona w zasadzie nie chce kłopotów, że ona nie pojawiła się na tym świecie, żeby nieść z sobą jakieś problemy, ale często tak się zdarza, że niezamierzenie powoduje to coś, co może spowodować problem. Ale celem Beth Hart, który ona podkreśla w jednej z powtarzających się fraz, jest to, żeby wreszcie nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli w słoneczku sobie swobodnie oddychać i żeby nie było wtedy żadnych kłopotów. Beth Hart.

You're a bitch, you're baby.

0: come to make trouble.
1: Keith Richards teraz wystąpi ze swoją wersją kłopotu. Trouble jest to utwór, którego współautorem jest także Steve Jordan, perkusista, no i producent tej płyty. Tutaj nie mam do końca jasności, ale wydaje mi się, że jest to tekst adresowany do kogoś, kto przez kłopoty dostał się w takie miejsce, które zazwyczaj nazywa się odosobnieniem, a śpiewak, w tym przypadku Keith Richards, no, sygnalizuje, że on mu w tym kłopocie może kiedyś pomoże.

Trouble, problem. To jest, tym razem jest to problem znowu kobiecy, bo znakomita kanadyjska wokalistka Crystal Shawanda ma w swoim repertuarze też utwór zatytułowany Trouble. Płyta Voodoo Woman, rok 2018. Crystal Shawanda.

Teraz pora na jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie, choć dużo młodsze od Trouble Elvisa Presleya, bo pochodzi z 1966 roku. Jest to Trouble autorstwa McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nagrał wówczas Muddy Waters album zatytułowany Muddy, Brass and the Blues, na którym znalazło się 12 chyba nagrań, a Muddy'emu poza stałą jego sekcją towarzyszącą towarzyszą w tych nagraniach świetne dęciaki. Muddy Waters, Trouble.

Kolejny kobiecy głos wyrażający swoją opinię o kłopotach, czy o kłopocie, trouble, jest Long Tall Deb. Wokalistka bluesowa w zasadzie z Ohio w Stanach Zjednoczonych, która na stałe współpracuje z bardzo przyzwoitym gitarzystą Colinem Johnem. Nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Dragonfly, na której znalazł się także utwór zatytułowany Trouble. Long Tall Deb i Colin John.

Trouble, kłopot, kłopoty. No, bardzo często w tekstach piosenek, które właśnie pod tym tytułem zostały stworzone, tym kłopotem jest relacja męsko-damska. Tak też jest w przypadku Trouble, którego autorami są Tom Hambridge i Kristen Kingfish Ingram. I to jest opowieść o tym, jak wykonawca tej piosenki obudził się rano i zauważył, że leży obok niego kobieta, która nie jest jego żoną. Pozbierał się szybko i pomknął do domu, ale tam nie spotkał się jakoś z bardzo serdecznym przyjęciem, bo nie bardzo potrafił wytłumaczyć, co robił poprzedniej nocy. Oto Trouble w interpretacji Kingfisha Ingrama.

I znowu problem wyrażony przez głos kobiecy. To Miko Marx, świetna wokalistka, która tak przemyka się troszkę pomiędzy bluesem, country i gospel. W 2020 roku ukazał się jej album zatytułowany Feel Like Going Home. Piosenka Trouble, która tu się znajduje, no, odnosi się już do takiego szerszego spektrum problemów, które niesie nam współczesność i to, co wynika z problemów we współczesnym społeczeństwie. Miko Marx, Trouble.

Kolejny głos to głos męski i ponownie Trouble, którego autorem jest Papa Chubby. Ten problem występuje też często w tekstach piosenek. Otóż problemem staje się atrakcyjność płci przeciwnej. Bo oto, jak twierdzi Papa Chubby, kiedy na ulicy pojawia się piękna kobieta, to może to zwiastować problem. A jaki? No, to już niech każdy z Państwa sobie dopowie. Papa Chubby, Trouble.

0: around. Lord, get put down.
1: I ponownie problem, który jest związany z jakimś szerszym widzeniem naszej rzeczywistości, naszych problemów związanych z tym, że w życiu społecznym nie ma wyłącznie jasnych i klarownych punktów. Tanita Tikaram zaśpiewa teraz o swojej wersji problemu. Trouble.

Wiedzą Państwo, że interpretowanie manifestu poetyckiego tekstów Dylana jest rzeczą w zasadzie niewykonalną, więc nie będę się silił, żeby Państwu precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi w piosence Trouble, którą Bob Dylan nagrał i umieścił na płycie Shot of Love. Delektujmy się zatem przede wszystkim tą niezwykłą aurą, jaką niosą z sobą wszystkie nagrania Boba Dylana. Trouble.

I kolejny głos kobiecy. Ineta Weiser. Ineta Weiser to znana nam także z występów w Polsce wokalistka zespołu Mississippi Heat. Tak jak w przypadku większości utworów pochodzących z repertuaru tego zespołu, także piosenka zatytułowana Trouble jest autorstwa Pierre'a Lacocque, czyli założyciela, lidera, wokalisty i harmonikarza tego zespołu. No ale te najatrakcyjniejsze piosenki śpiewa jednak w grupie Mississippi Heat pani Ineta Weiser. I oto jej wersja Trouble.

Rozpoczęliśmy od nagrania Elvisa Presleya i nagraniem Elvisa Presleya zamkniemy też to wydanie Bielszego Cienia Bluesa, ale tym razem ten problem został tutaj podkreślony w niezwykły sposób, czyli przez literowanie, czyli po angielsku przez spelowanie. Trouble to w tym wypadku T-R-O-U-B-L-E. Autorem tej piosenki jest Jerry Chestnut, artysta z kręgu muzyki country, który opowiadał, że był na występie jednego ze swoich muzycznych przyjaciół i spostrzegł, że w pewnym momencie w drzwiach klubu, w którym odbywał się ten koncert, pojawiła się piękna kobieta i to już mogło zwiastować pewien kłopot, bo była pora późna, a zapewne większość uczestników tego wieczoru miała już, jak to mówią, w czubie. Ta piosenka pojawiła się na singlu w 1975 roku i posłuchajmy teraz interpretacji Elvisa Presleya. T-R-O-U-B-L-E, Trouble.

Myślałem, że zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Elvisa, tak jak je rozpocząłem, ale przypomniałem sobie, że mam także w swojej bibliotece nagrań zatytułowanych Trouble inną wersję tego właśnie utworu, T-R-O-U-B-L-E, wersja Travisa Tritta, artysty countrowego, który potrafił jednak w sposób bardzo jednoznaczny dawać nam znać, że rock and roll i blues to są też te dziedziny, które ożywiają esencję jego muzyki. A zatem na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Travis Tritt, T-R-O-U-B-L-E, Trouble. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

God, that was fucking badass shit. Badass.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Po raz kolejny w Bielszym odcieniu bluesa będą rozbrzmiewać fanfary. Oto one.

Fanfary dla patrona. Fanfary rozbrzmiały właśnie dla poniekąd weterana, jeśli chodzi o jego udział jako współautora pierwszego odcienia bluesa, bo Mario Sova już po raz trzeci zaprezentuje swój program w naszej audycji. Zapewne ci z Państwa, którzy towarzyszą pierwszemu odcieniowi także na społecznościowych mediach internetowych, wiedzą, kim jest Mario, bo on często zamieszcza swoje wpisy, komentarze. No a ta częstotliwość słuchania w sposób naturalny chyba przeradza się też i w częstotliwość współuczestniczenia w redagowaniu

pierwszego odcienia bluesa. Tym razem Mario opatrzył swój program no, dosyć obszernym komentarzem. Komentarzem nie odnoszącym się do poszczególnych utworów, do poszczególnych nagrań czy artystów, tylko do pewnego zjawiska, które sprawiło, że po raz trzeci postanowił współredagować audycję. O tym właśnie szerszym polu widzenia za chwilę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania, które zaproponował nasz patron i współautor Mario Sowa.

Pierwsza pozycja na liście Mariusowy to zespół Confederate Railroad i utwór I'm Just a Rebel. The Confederate Railroad to taka orkiestra, która gdzieś tak mieści się pomiędzy country, rock and rollem, southern rockiem i od chyba już ponad 30 lat daje o sobie znać w dosyć stabilnej formie. Ta stabilna forma od pewnego czasu, gdzieś chyba od drugiej połowy lat 20. bieżącego stulecia, troszkę osłabła. Osłabła ze względów, jak to się ładnie mówi, poprawności politycznej, bowiem i nazwa zespołu, i zabieg graficzny polegający na umieszczaniu flagi konfederackiej na okładkach płyty spowodowały, że część odbiorców i organizatorów życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych odmówiła i odmawia nadal współpracy z Confederate Railroad. My, nie wgłębiając się w te zawiłości poprawności amerykańskiej politycznej, postanowiliśmy jednak sprostać wymaganiom naszego patrona, no i dzięki temu Confederate Railroad wykonali, co mieli wykonać. Kolejny artysta na liście Mario to postać mało znana. Szczerze mówiąc, w zasadzie gdyby nie Mario i nie jego lista, to być może w ogóle nie zainteresowałbym się artystą, który nazywa się Dave Riley. To nie jest już nastolatek, urodzony w 1949 roku w Hattiesburg w Mississippi. Później wzorem wielu jemu współczesnych przeniósł się do Chicago i tam też miał okazję zetknąć się z tym, co grał na przykład Howling Wolf, którego obserwował poprzez uchylone drzwi klubu, w którym Wolf właśnie grał. Odsłużył swoje w Wietnamie i po powrocie osiadł na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w zasadzie niewiele miał wspólnego z muzyką przez dobrych kilkanaście lat. W latach 70. podjął się udoskonalenia swojej gry na basie i przez pewien czas nawet udawało mu się na jakichś dżemach zagrać, a to z Muddy Watersem, a to z Buddy Guyem, czy z Juniorem Wellsem. W latach 90. wypadek samochodowy, który wyeliminował go na dobrych parę lat z czynnego życia muzycznego, ale udało mu się powrócić i zaczął koncertować i nagrywać. Z wydanej w 2001 roku płyty Whiskey, Money and Woman Dave Riley ze swoim zespołem w nagraniu Casino Blues. One, two, Dave.

swojej introdukcji do listy, którą przedstawił Mario Sowa, napisał też, że impulsem do sformowania tej listy było nabycie przez niego radia internetowego. I pisze tak, nic niby wielkiego, bo radia przez internet można słuchać też na komputerze, ale trzeba znać przynajmniej jakieś stacje radiowe, żeby ich słuchać. Natomiast w przypadku radia internetowego, które kupiłem, sprawa jest bardzo prosta. Podłącza się je do internetu i każe mu się wyszukać stacje radiowe ze Stanów Zjednoczonych o profilu bluesowo-rockowym. Niesamowita ilość tego jest. No i w ten sposób zacząłem trafiać na różne ciekawostki, w tym na wielu artystów, o których wcześniej w ogóle nie słyszałem. Wśród nich znalazła się także Diona Greenleaf, której nagranie Sunny Day Friends zaproponował Mario jako następne na tej liście. Ja troszkę tutaj odszedłem od jego pomysłu i nie będzie to nagranie z tej płyty, którą zapewne zaprezentowano w jednej z tych stacji, o których wspominał Mario w swoim liście, a postanowiłem wykorzystać tytuł nagrania, które zaproponował Mario w wykonaniu wprawdzie też Diony Greenleaf, ale firmowanym przez mojego ulubionego Boba Corritore, który pracuje ze wszystkimi niemal znanymi wykonawcami bluesa w Stanach Zjednoczonych. Z albumu firmowanego przez Boba Corritore, zatytułowanego You Shocked Me, wspólne ich wykonanie utworu Sunny Day Friends z Dioną Greenleaf.

Kolejny wykonawca też w zasadzie prawie nieznany. Nawet dokładnie nie wiem, w jakim jest wieku, ale skoro w latach 60. już miał styczność ze sceną muzyczną w Los Angeles, no to nie może być to nastolatek. Śpiewa, ale głównie gra na harmonijce ustnej i tutaj też zdobywa sobie uznanie wśród współczesnych mu muzyków, bo na przykład udało mu się zagrać kiedyś z Robim Kriegerem, czyli z perkusistą grupy The Doors. A dla potrzeb tej audycji Douglas Avery wykona własną kompozycję zatytułowaną Bad Luck Blues.

W swoich poszukiwaniach na falach internetowego radia z pewnym zaskoczeniem dotarł też Mario do znanego nam doskonale Leszka Windera. Jak pisze, pewnego wieczoru usłyszałem w moim radyjku utwór instrumentalny, zerknąłem na okienko radia, a tam było napisane Leszek Winder. Nie ukrywam, że duma mnie rozpierała. Amerykańskie radio zaprezentowało naszego artystę. No i zaproponował w związku z tym Mario nagranie Leszka Windera z albumu Blues Forever. Gram co chcę. Leszek Winder.

Wśród tych artystów, których odkrył dzisiejszemu współautorowi internet, znalazł się także Michael Hill i jego zespół Michael Hill's Blues Mob. Ja pamiętam Michael Hill's Blues Mob z występu na Rawie Blues w 2001 roku, a więc no, to już ćwierć wieku temu. I szczerze powiem, że potem Michael Hill i ze swoim zespołem gdzieś mi się zagubił, kiedy zacząłem szukać jakichś nowalijek w internecie, okazało się, że jest ślad po jego ostatniej płycie w 2013 roku. Nie wiem, co dalej dzieje się z Michaelem Hillem, a szkoda, bo to był bardzo dynamiczny gitarzysta i zwłaszcza w takim żywym kontakcie na scenie robił świetne wrażenie. Mario zaproponował z repertuaru Michael Hill's Blues Mob nagranie zatytułowane She's Gone.

choć Mario napisał, że słuchał głównie amerykańskich stacji internetowych, to wśród tych jego odkryć znalazły się także nagrania Micka Clark, weterana brytyjskiej sceny bluesowej. To jest artysta, który ostatnio wzbudza szczere moje zadziwienie, ale też i pewien dystans, bo jeżeli ktoś prezentuje w ciągu 3 lat kilkanaście pełnych płyt, to musi to świadczyć o jakiejś nadmiernej potrzebie dzielenia się swoją twórczością. No i trochę to jest takie rozmienianie się na drobne. Mick Clark z wydanej w 2021 roku płyty The Country Rocking Record w utworze Second Hand Dream.

Wśród artystów, których zaproponował Mario, jest też gitarzysta z Włoch. Gitarzysta i trochę wokalista, bardzo wszechstronna postać, niestety już od prawie 10 lat grająca w niebiańskiej orkiestrze, nazywa się Rudy Rota i w swojej wieloletniej działalności koncertowej i nagraniowej udało mu się współpracować z wieloma znakomitościami bluesowego świata, ale nagrywał na przykład też płyty, w których starał się w bluesowy sposób, bluesową gitarą nawiązywać do nagrań, czy to Beatlesów, czy Rolling Stonesów. W wykonaniu Rudy Rota utwór zatytułowany Looking Good.

Muszę przyznać, że wśród artystów, których wybrał Mario do tej właśnie audycji, jest też zespół, o którym w zasadzie wcześniej nic nie wiedziałem. Nazywają się Texas Blues Runners. Jak sugeruje nazwa, rzeczywiście są związani z Teksasem, z San Antonio i z Austin. I no, nie bez pewnego problemu dotarłem do ich albumu z 2020 roku. Album nosi tytuł Sweet Mama, a z tej płyty utwór Oh Baby.

z kolejnymi wykonawcami, których zażyczył sobie Mario Sowa, nie miałem problemu, bo chodzi o The Cashbox Kings, czyli artystów, którzy wielokrotnie już występowali w Pierwszym Odcieniu Bluesa i w innych moich audycjach, no a także miałem ich możliwość posłuchać na żywo, bo udało nam się sprowadzić The Cashbox Kings na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Oto The Cashbox Kings w nagraniu The Wrong Number.

The Jefferson Archive. O, słyszeli Państwo o takim wykonawcy? Okazuje się, że, bo szczerze przyznam, że też po raz pierwszy miałem styczność z tym zespołem, że jest to zespół brytyjski z centralnej części Anglii, istniejący już od prawie 20 lat. Jego liderem jest niejaki Jefferson Tierney, gitarzysta i świetny wokalista, który wspólnie ze swoimi dwoma przyjaciółmi grającymi na basie i perkusji oraz z wokalistką Denny Turner zgłębiają tę sztukę, którą przed wielu, wielu lat upowszechniali muzycy zespołu Led Zeppelin, a może także i Bob Dylan. Oto w wykonaniu The Jefferson Archive utwór zatytułowany Devil on the Run.

Kolejna nieznana, także mnie nieznana formacja to No Refund Band, teksański zespół, który, jak rozumiem, trafił do uszu i duszy współautora tej audycji za pośrednictwem radia internetowego. W wykonaniu No Refund Band utwór zatytułowany St. Louis Bound. To nagranie znalazło się na płycie tego zespołu zatytułowanej Current State of Blue.

I w ten oto sposób dobrnęliśmy do ostatniego punktu programu zaproponowanego przez naszego patrona, no i też poniekąd już prawie stałego współautora pierwszego odcienia bluesa przez Mariusza Sowę. To spotkanie z ułożonym przez niego programem kończymy nagraniem Williama Clark, znakomitego harmonikarza, który, choć odszedł już prawie 30 lat temu, nadal od czasu do czasu powraca, i także w moich audycjach, bo zostawił po sobie wiele świetnych płyt i nagrań. Oto z wydanego w 1994 albumu Groove Time William Clark w nagraniu Chicago Blues. Patron pierwszego odcienia bluesa Mariusz Sowa i Jan Chojnacki dziękują wszystkim, którzy nas tak wdzięcznie wysłuchali. To był pierwszy odcień bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. W tym wydaniu Nowalijek spod baobabu wkraczam trochę w terytoria nie do końca mi znane, w których nie czuję się do końca też pewnie. Bo proszę sobie wyobrazić, że te Nowaliki rozpocznie nagranie Diplo. Diplo to bardzo znany, zasłużony DJ amerykański, który obraca się jednakowoż w kręgu muzyki mało związanej z moimi codziennymi zainteresowaniami. Świadczyć o tym chociażby może, że niezależnie od swojego DJ-stwa, to majstrował coś przy nagraniach Madony czy Justina Biebera, albo Biebera, jak ktoś woli. Ale ten Diplo ma wpisane w swój krąg zainteresowań, poza takimi gatunkami jak club dance, trip hop, electro, electronic, także, uwaga, uwaga, country. I właśnie teraz ukazał się album, który teoretycznie można znaleźć w przedziałkach z napisem country. Album ten nosi tytuł Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil. Nie będę się nawet kusił o tłumaczenie, bo to bez sensu. W każdym razie troszkę zainteresował mnie on tym swoim kantrowym podejściem do DJ-stwa współczesnego. Płytkę przesłuchałem i nie to, żebym się w niej zakochał, ale odnajduję w niej coś troszkę takiego świeżego, że może to jest jakaś metoda, żeby stare patenty muzyki country albo innej korzennej ożywić trochę nowymi pomysłami realizacyjnymi. I taki właśnie ten Diplo jest i za chwileczkę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Do Si Do. I tam oprócz tego Diplo słychać będzie jeszcze Blanco Brown. I to wszystko z albumu Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil, cokolwiek miałoby to znaczyć.

0: breeze and catch the breeze.
1: Diplo wprowadził nas w krainę nieoczywistej rzeczywistości muzycznej, przynajmniej dla tego radia, no i tego DJ-a, czyli mnie, ale następne nagranie wprowadza nas z powrotem do krainy absolutnej oczywistości.

Have you ever seen the rain? Wersja akustyczna w jak najbardziej autorskim wykonaniu, bo w wykonaniu Johna Fogertiego, który wspólnie ze swoimi dziećmi, dwoma synami i córeczką, postanowił powrócić do nagrań z płyty Cosmos Factory zespołu Creedence Clearwater Revival. Tyle tylko, że ten powrót trochę jest spowodowany epidemią COVID-19 w ten oto sposób, że wzorem wielu artystów John Fogerty w trakcie przebywania w rodzinnym gronie, co wymuszone zostało przez wirus, zajął się muzykowaniem rodzinnym, które w końcu postanowił przełożyć na profesjonalne nagranie, a więc takie, które po domowych zabiegach zostaje przekazane dalej do właściwego edytowania i masteringu. W ten sposób powstała epka zawierająca kilka nagrań przypominających o dawnej świetności Creedence Clearwater Revival, tym razem firmowana przez kwartet o nazwie Fogerty's Factory. I to są właśnie John i jego dzieci. Jeszcze dwa nagrania z płytki Fogerty's Factory, Bad Moon Rising i Proud Mary. Tata Fogerty i jego dzieci.

Pozytywny element ogólnoświatowego nieszczęścia, jakim jest COVID-19, to niewątpliwy rozwój życia rodzinnego. Może to trochę za daleko posunięta dywagacja, ale Fogerty's Factory jako dzieło pewnie nie dotarłoby do naszych uszu, gdyby nie ta właśnie nietypowa sytuacja. Nie tylko życie rodzinne, ale także i więzy towarzyskie wynikające z odosobnienia mogą wpływać na formowanie się niecodziennych projektów muzycznych. Taki niecodzienny projekt muzyczny zasygnalizował mi Tomek Kruk, nasz świetny gitarzysta, także czasami okazuje się wokalista, producent, no w ogóle dosyć taki wszechstronny obywatel muzyczny. Otóż Tomek przysłał mi nagranie zatytułowane Nie pokoje. Nie w nawiasie, pokoje po nawiasie, razem nie pokoje. Tytuł nieco przewrotny, przyznają Państwo. To wspólne dzieło Tomka Kruka i Ewy Pitury. Oboje poznałem mniej więcej 10 czy 12 lat temu w zupełnie różnych okolicznościach, bo Ewa Pitura była, może jeszcze nawet jest do dzisiaj, wokalistką grupy Johnny Coyote z Piły, zespół, który gra coś na kształt Southern Rocka, a Tomek Kruk wielokrotnie dawał o sobie znać w kontakcie bezpośrednim swoim talentem, czy to jako członek Kraków Street Band, czy różnych innych przedsięwzięć około bluesowych. Okazuje się, że i Ewa, i Tomek, choć przebywają geograficznie w innych miejscach, to potrafią się muzycznie porozumieć i połączyć, tak jak to Tomek napisał w swoim krótkim liściku do mnie, światy gdyński i poznański. Znają się od wielu lat, no i rozmyślali przez te lata, jak pisze Tomek, o wspólnym muzykowaniu, co zaowocowało właśnie nagraniem owych niepokojów. Ewa Pitura, słowa i muzyka, Tomek Kruk, muzyka i produkcja. Ich wspólne dzieło Nie pokoje.

Pitura i Kruk, tytuł piosenki Niepokoje. Nie mam żadnych informacji, czy duet ten zamierza kontynuować tak rozpoczętą drogę artystyczną. Uwolnienie nas spod reżimu covidowego być może rozwiąże tę zagadkę. Kolejna nowalika też pochodzi z naszej ojczyzny, tym razem z Lublina. Zespół Teksasy, który od ponad 20 lat bluesuje udanie na rodzimym terytorium, jest w trakcie przygotowywania nowego albumu. Od kilku lat Teksasy skojarzyli swoje plany artystyczne z Wojtkiem Cugowskim. Nazywają się teraz Teksasy i Wojtek Cugowski. No i właśnie są w trakcie realizacji trzeciej już płyty studyjnej. Wojtek Cugowski przysłał jedno z nagrań, które już jest w 100% gotowe, a reszta materiału ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Oto premiera, jak sądzę, nagrania z nowego albumu grupy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Utwór nosi tytuł Może cofniesz czas.

Może cofniesz czas, lubelskie Teksasy i Wojtek Cugowski. A teraz do muzycznego Teksasu się przenosimy.

I w ten oto sposób weszliśmy do kołyszącej muzycznej krainy teksańskiej z kręgu country music, western swing i red dirt. To nagranie nosi tytuł Mi Amigo. Jego autorami są Randy Rogers i Wade Bowen. Dwaj teksańscy muzycy, którzy niezależnie od tego, że prowadzą własne zespoły, od czasu do czasu podejmują współpracę w tandemie, a w tym nagraniu jeszcze dodatkowo towarzyszyli im artyści ze słynnego western swingowego combo Asleep at the Wheel. Randy Rogers i Wade Bowen nagrali już dwie płyty w takim mini cyklu zatytułowanym Hold My Beer. Tekstowo z lekkim przymrużeniem oka nawiązują do tradycji honky-tonk, no a muzycznie też, bo to jest takie granie, które zachęca do gibania się radosnego, a nawet do tańczenia w parach czy w korowodach. W maju 2020 roku ukazał się Hold My Beer Volume 2 i właśnie z tej płytki usłyszeliśmy Mi Amigo, a teraz jeszcze dwie piosenki nawiązujące do ulubionego napoju panów Rogersa i Bowena. Dwie piosenki z piwem w tytule. Warm Beer i Hold My Beer. Randy Rogers i Wade Bowen.

Intro do kolejnej nowaliki zapowiadać może, że będzie to utwór z gatunku bluegrass. A tymczasem nic podobnego, bo to jest pierwsze nagranie z zapowiadanej na czerwiec 2020 roku nowej płyty Roberta Cichego, laureata Fryderyka z ubiegłego roku. Ta płyta, cały album, będzie nosił tytuł Dirty Sun. Z niej właśnie pochodzi utwór zatytułowany Piach i wiatr z owym bluegrassowym intro. Robert Cichy, tym razem z polskim tekstem.

Piach i wiatr zapowiada nowy album Roberta Cichego, który ten album ma się ukazać w czerwcu 2020 roku. Podobają mi się takie zabiegi artystyczne, które przy wykorzystaniu różnych tradycyjnych form nadają nowoczesnego kształtu ostatecznej materii muzycznej. I myślę, że to jest siła Roberta Cichego, która wprowadziła go w obieg fryderykowy. Czy ta płyta w całości będzie równie intrygująca? Tego jeszcze nie wiem, ale ten utwór już zapowiada pewną tendencję. Z tego, co wiem, wśród gości zaproszonych przez Roberta do nagrania tej płyty jest także Sosnowski, który też jest takim lekkim odmieńcem na naszej scenie muzycznej. No a teraz wróćmy na kontynent amerykański. Raz to będzie Kanada i chyba to będzie debiut w moich audycjach, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zabrzmiały w moich audycjach jakieś nagrania Ailey Brooka. A Ayla Brook, kanadyjski wokalista, gitarzysta, bandleader, próbuje teraz podbić świat nowym albumem zatytułowanym Desolation Sounds. Przyznam, że troszkę to jest nudnawa płyta momentami, ale wielokrotnie już się przekonałem, że nawet jeżeli w pierwszym słuchaniu cały album wydaje się nieco nudnawy, to znajdzie się na nim coś takiego, co może mi się spodobać. I podobnie jest w tym przypadku. I oto Ayla Brook za chwileczkę wystąpi w nagraniu Cheap Microphone and an Old Guitar. A do parki Ayli Brookowi dodam nagranie teksańskiej formacji Reckless Kelly. Od ponad ćwierć wieku już działają, nagrywają i koncertują. Teraz ukazał się dwupłytowy album zatytułowany American Jackpot, American Girls. I znowu muszę powiedzieć, że te dwie płyty w całości odsłuchane wywołują raczej odruch lekkiego zmęczenia u słuchacza. Ale kiedy sobie przypomnę, że a to w tym, a to w tamtym miejscu nagle zapalały mi się oczka, że może będzie żywiołowo i fajnie, no to wracam do tej płyty i z niej teraz utwór zatytułowany historycznie dosyć Mona. Oczywiście nie będzie to ta Mona, którą znamy na przykład z zamierzchłych dokonań Stonesów, ale będzie

0: That's how it's done. Rockin'.
1: Sporo teksańskich akcentów w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. I oto za chwilę teksański gitarzysta Tyler Bryant, ale nie w roli głównej, tylko jako gość zaproszony przez Larkin Poe. I to będzie ciąg dalszy serialu poświęconego albumowi Self-Made Man, który Larkin Poe przygotowały na czerwiec 2020 roku. Płyta przewidziana w połowie czerwca, no a z tej płyty prezentowałem już trzy nagrania i teraz czwarte, które Larkin Poe udostępniły swoim słuchaczom. Utwór zatytułowany Back Down South. I tak jak już mówiłem, dodatkową atrakcją jest brzmienie gitary Tylera Bryanta.

I na zakończenie tego spotkania z Nowalijkami jeszcze jeden serial, który, jak sądzę, już w następnych wydaniach doczeka się szczęśliwego zakończenia. A ten serial poświęcony kolejnym nagraniom Diona, który ze swojej płyty Blues with Friends niemal co tydzień odpuszcza jedno nagranie, żeby zachęcić słuchaczy do ostatecznego poświęcenia znacznej gotówki na zakupienie albumu w całości. Tym razem nęci nas Dion duetem z Paulem Simonem. I choć to własna kompozycja Diona, to brzmi to nagranie tak, jakby było wymyślone przez Paula Simona. Song for Sam Cooke. Dion i Paul Simon.

0: Bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a była to audycja... Nowaliki spod baobabu.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Baobab.
0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart and you're listening to Baobab.
3: Barszcz.
4: Sosnowskiego.
3: Z Ligurecka.
4: I Sosnowski.
3: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski.
4: I Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych Afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem, a to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zal Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram Państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Worksong, ale jest on w zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Worksong.
2: Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem no śmiałego czerpania z work songów. Utwór Black Man in a White World.